Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się.

0: SK Lublin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: kreska się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Ty masz z Kukonem, czy Ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To prostu... czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, dwa lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie dwa lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły dwie płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak mm-hmm. coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu może być tak zaburzone. Jest. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół tych przeszkód.
0: W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: No właśnie, jakiego roweru w sensie...
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. w rowerach czasowych i szybkich okay. bardzo rowerach
0: właśnie miałem
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści tacy prawdziwi nie drwią właśnie z tych elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej
1: gorszej. Bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mm-hmm. Tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie mam mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że
0: Nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba jej aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2020. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. Żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej

0: Tak, będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega ultra zdolny gość. Więc fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy 3 i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dzimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
4: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3 ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
5: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
4: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
5: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie w

0: wtedy, no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
0: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzałeś.
0: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
0: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
0: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
0: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: AI.
0: No.
1: Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował. Wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość...
1: Wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: To są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. Proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, usłuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
0: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
0: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
3: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. W tym wydaniu wracamy do archeologii Lubelszczyzny. Tym razem powiemy m.in. o tym, jak wyglądały pogrzeby w epoce kamienia, o polskich megalitach, o tym, do czego używano maku i jego pochodnych w pradziejach oraz o najważniejszych stanowiskach archeologicznych na Lubelszczyźnie. O tym wszystkim Bartek Ważny rozmawiał z doktor habilitowaną Haliną Taras z Instytutu Archeologii UMCS.
3: SK Lublin.
5: Czym jest to ciałopalenie? Już teraz coraz bardziej częściej w naszych czasach stosowane, ale no, powiedzmy, czym to jest.
6: Znowu, odnosząc się do tych wielkich systemów religijnych, tak jak my archeolodzy postrzegamy to, musi to związać z jakąś ogromną zmianą taką w mentalności tych ludzi i w systemie wierzeniowych, czyli odejście od tych bóstw pierwotnych, tonicznych, matriarchalnych, od tych związanych z Wielką Matką, w kierunku bóstw niebiańskich, byśmy powiedzieli, czyli w wielu już późniejszych religiach, wiemy to z mitów, mamy to bóstwo gromowładne, tak zwane być może i też w kulturze Słowian też, prawda, wczesnych też mamy takiego Boga, no te bóstwa się różnie nazywały, my nie wiemy jak nazywano je w tamtych czasach, ale no, ma to pewnie związek z wierzeniami tymi solarnymi, czyli w potęgę Słońca, Boga, tego niebieskiego, które swoją mocą ogrzewało ziemię, wpływało na wegetację, było ważnym takim dla tych społeczności. I w rytuale pogrzebowym no, to się właśnie wiąże z kremacją, czyli budowano jakieś stosy ciała zmarłych w odpowiednim jakimś takim no, ceremoniale, chociaż nie wiem, nie możemy tego tworzyć, były na tych stosach układane i kremowano je, a prochy albo wsypywano do specjalnych pojemników ceramicznych, albo no, czy innych organicznych, były składane w płytki, stosunkowo płytkich jakichś zagłębienia w ziemi. W przypadku tych właśnie pojemników ceramicznych czasem, jak sądzimy, mogło nawet wystawać częściowo z powierzchni ziemi. Także były w pewnym stopniu dostępne, być może dla tych żyjących, a mogło to też mieć znaczenie rytualne dla późniejszych obrzędów, bo przecież tak jak i my teraz mamy rozmaite rytuały i religijne, ale też i rodzinne, społeczne, którym poddajemy się całkiem chętnie, prawda? I jest to też taka okazja po to, żeby się spotkać w moim towarzystwie, porozmawiać, spożyć wspólny posiłek. I zapewne w tych dawnych czasach traktowano te obrzędy podobnie. No, oczywiście składano jakąś ofiarę bóstwu, zresztą też przez cmentarzysk mamy różne dowody na to, że były one wizytowane, że odbywały się tam jakieś uczty rytualne, być może połączone ze śpiewami, z muzyką, bo też są rozmaite instrumenty, grzechotki proste, gliniane, czy tym podobne, które też miały swoje znaczenie w obrzędach religijnych, podobnie jak i w późniejszych czasach muzyka, prawda, różne formy muzyki. Także takie ślady takich właśnie zachowań my postrzegamy także na Lubelszczyźnie, na stanowiskach tych archeologicznych właśnie związanych z już epoką brązu czy epoką żelaza.
5: Wspomnijmy teraz, panie profesor, o takich najciekawszych zabytkach archeologicznych tutaj z okolic Lublina. Pamiętam na przykład mieszkańcy Lublina mogą kojarzyć taką miejscowość jak Krężnica Jara. Tam bardzo ciekawą rzecz znaleziono.
6: Naturalnie. Ale ja może też o kilku takich istotnych stanowiskach lepiej rozpoznanych i takich, no można powiedzieć, takich wzorcowych, które zarówno Lubelszczyzny przypomnę państwu. No ta ich szczegół, ta ich rola, czy taka szczególna właśnie rola, to też wynika z tego, że one zostały lepiej przez nas zbadane, czy całkowicie, czy w dużym zakresie, czyli ta ilość informacji, którą z nich czerpiemy, no, pozwala nam mocniej przeniknąć w te pradzieje i więcej powiedzieć o populacjach z tamtego czasu. No, bez wątpienia z tych takich neolitycznych stanowisk, ale nie tylko, bo to jest taki rejon, gdzie mamy pewną ciągłość osadniczą. No, należałoby wymienić te stanowiska z okolic Hrubieszowa, choćby Gródek. Gródek, który to cykl stanowisk położonych na takiej wysokiej skarpie nadburzańskiej i praktycznie mamy tam pełne spektrum osadnictwa, no na pewno przynajmniej od neolitu, od epoki neolitu, aż po wczesne średniowiecze, bo też tutaj państwu przypomnę o grodzie, który znajduje się w Gródku, jednym z tych tak zwanych grodów czerwieńskich, a więc ten obszar był, no, leżał w sferze zainteresowań różnych społeczności, no, powiedzmy od początku neolitu. Są też i starsze zabytki znane, ale ja mówimy o tym okresie, kiedy to osadnictwo ma charakter stały. Inne tego typu stanowiska, no tu pan wspomniał o Krężnicy, ale tu powiem, że cała seria stanowisk i osad, i cmentarzy na Płaskowyżu Męczowskim. Lementowice, Karmanowice, Wąwolnica, Las Stocki, Krężnica, oczywiście Jara. No, ostatnich lat mamy też ciekawe tutaj takie stanowiska rozpoznane na tzw. skarpie doburzańskiej, Mikulin i Doburzek i inne tam takie punkty osadnicze, badane w ramach grantu naszego, takie badania robiliśmy z naszych absolwentów. Te badania miały charakter też i nieinwazyjny, bo pozwoliły na przykład potwierdzić szereg takich osad o charakterze obronnym, no ale też takie osady o charakterze obronnym właśnie znamy i w Gródku takie właśnie urządzenia, powiedzmy sobie, te zabezpieczające badania magnetyczne wykazały i mamy tego typu obiekty, no właśnie z Płaskowyżu, choćby właśnie Las Stocki czy Wąwolnica. A więc w pewnym momencie, również na Lubelszczyźnie, to jest już czas, powiedzmy tak, przełom 5-4 tysiąclecia, pierwsza połowa 4 tysiąclecia, pojawiają się osady o charakterze takim obronnym, fortyfikowanym. No, one są też położone często na wyniesionych obronnych miejscach, czyli z natury obronnych, ale system rowów czy jakichś zabezpieczeń typu płoty też były tym dodatkowym atutem bezpieczeństwa w tej osadzie. Wracając do Pana pytania o Krężnicę Jarą, otóż jest to też czas, kiedy pojawia się coraz więcej takich zabytków związanych ze sztuką, czyli z takich, no powiedzmy, nie miały one może praktycznego znaczenia, ale pokazywały pewne potrzeby estetyczne tych ludzi. To są często detale zdobicze naczyń rytualnych. Pan tutaj nawiązał do krężnicy, gdzie mamy taką parę glinianych wołków sprzężonych jarzmem. To było ucho naczynia. I te właśnie wołki rozmaite, wieńczące naczynia pojawiają się dosyć powszechnie w tym rejonie południowo-wschodniej Polski, w kręgu tak zwanej kultury pucharów lejkowatych. Dużo tych osad, które wspomniałam, czy cmentarzy z Płaskowyża i też w Grudku ma właśnie taką afiliację kulturową. To jest też społeczność interesująca pod innym względem. Otóż jest to społeczność, która, jak się mówi, wyznawała religię megalityczną, czyli budowała ogromne konstrukcje kamienne czy kamienno-drewniane, jeśli tego kamienia nie było. Były to też takie, rodzaj takich świątyń pod gołym niebem, ale my tutaj z Lubelszczyzny takich obiektów nie mamy potwierdzonych. Mamy natomiast potwierdzone grobowce, potężne grobowce, tak zwane megality, jak się często mówi, domy zmarłych. Były to takie formy domów zmarłych, budowane na planie trapezu, prostokąta. Ta konstrukcja opierała się właśnie na kamieniu lub drewnie. Tutaj właśnie w tej części często drewno, ponieważ no nie mamy aż tak tych głazów narzutowych, które były tym modulcem podstawowym na przykład na Niżu Polskim. Ale też no, wapień lokalny i później to było przykrywane nasypem ziemnym. To była społeczność, która w dużym stopniu odkształciła środowisko. W większym stopniu tutaj obserwujemy w niektórych rejonach odlesienie, bo pola zakładano też w strefie wyżynnej. Ci ludzie już wykorzystywali do prac rolniczych zwierzęta, właśnie siłą pociągową, no może nie wołki, znaczy wołki, ale woły. Chociaż tu trzeba przyznać, że w tej sztuce pradziejowej częściej baran jest tym motywem takim zdobniczym, ale rzeczywiście woły jako te zwierzęta, które mogły te ciężary jakieś przenosić, czy też być używane w pracach rolniczych, były właśnie bardzo ważne dla tej gospodarki. To też trzeba pamiętać, że no, ta gospodarka była taka trochę dwutorowa, czyli i chów zwierząt, i rolnictwo, a więc korzystano i z mięsa, i też z tych przetworów mlecznych, jakie produkowały zwierzęta, niektóre, czy to właśnie ta rogacina drobna, czy też właśnie krowa. Byli to też ludzie, właśnie powiedziałam to o tym wykorzystaniu zwierząt, którzy już stosowali do transportu wozy, czterokołowe czy dwukołowe wozy, a więc mogli transportować na większe odległości budulec, ciężki budulec. I to też był spory taki przełom, czy taki skok jakościowy w gospodarce rolniczej.
5: Wspomnieliśmy tutaj właśnie już o tym stanowisku, o Krężnicy Jarej oraz o tak zwanej kulturze pucharów lejowatych, a w tym miejscu wróciłbym bardzo chętnie właśnie do tego tematu maków, o którym wspomnieliśmy, a to już dlatego wyjaśnię Państwu, bo studenci archeologii, kiedy się zapoznają właśnie z tą kulturą, to jest jeden z takich, moim zdaniem przynajmniej tak to tych 10 lat temu, 12 lat temu sam odkryłem, bardzo fascynujący kwestia bardzo charakterystycznych naczyń, które ta kultura wyrabiała, ale to już na szczegóły oczywiście pani profesor.
6: Dziękuję. Tak, ma pan absolutną rację. Zresztą ten problem fascynuje ludzi. No, narkotyki są niezdrowe, powiedzmy sobie szczerze, i są dzisiaj ogromnym zagrożeniem, ale to zagrożenie, proszę państwa, wynika też z tego, że my mamy, że jest taka pewne przyzwolenie na to, większe przyzwolenie społeczne, i odeszły te narkotyki ze sfery wierzeń. W tamtych czasach różne używki, czy też roślinne, czy też właśnie alkohole, piwo, lekkie alkohole, bo jeszcze nie znano wtedy sposobów produkcji właśnie tych niedestylowania, tych mocniejszych właśnie alkoholowych napojów. One były miały charakter rytualny, one były tabuizowane, nie można tak sobie było po prostu, a mam ochotę, to sobie skorzystam. To było przeznaczone tylko albo dla kapłanów, czyli ludzi, którzy byli tymi celebrantami w różnych rytuarach religijnych, a nawet też jeśli były dopuszczane takie używki do szerszego tego społeczeństwa, to tylko w określonych sytuacjach. No i wierzący ludzie szanowali takie właśnie zasady i to tabu. No wiesz, w tych społeczeństwach pierwotnych widzimy, że takie rygory są bardzo ściśle przestrzegane, że rzadko się zdarza, że ktoś sobie pozwala na wykroczenie łamiące takie zasady. No bo tak duża jest ta wiara w moce nadprzyrodzone, że ci ludzie się boją przekraczać pewne granice. Tak, ten mak, czy w ogóle opium, a produkcja opium, powiedzmy sobie, nie jest specjalnie skomplikowana. Nie będę tu teraz Państwu podawała tych zasad, ale to wiem, że to nie jest trudne, żeby takie mleczko makowe uzyskać. Miał bardzo duże czy szerokie zastosowanie w tym czasie. O tym świadczą, jak Pan wspomniał, specyficzne naczynia rytualne, jak zwane plasze z kryzą, takie nieduże naczynia, które swoim wyglądem, no, mniej lub bardziej udatnie no, naśladują kształt makówki. I teraz się Państwu, oczywiście też mamy z tych badań archeobotanicznych dowody na to, że ten mak był znany, ale w warunkach tutaj naszych polskich, to też tutaj Państwu powiem, że mamy, są najnowsze badania, poświadczono już obecność tego opium na ściankach naczyń, w flaszce są też niektórych miniaturowych naczyń. To są, niedawno to zostało opublikowane, takie badania, które wykonaliśmy wspólnie z medykami z naszej Akademii Medycznej, z Zakładu Medycyny Sądowej. Także wiemy, że to są nie tylko spekulacje, że to nie tylko kształt tych naczyń, ale również poświadczyliśmy już takie właśnie substancje, które wniknęły w ścianki flasz z kryzą i innych naczyń o takim rytualnym charakterze. Jeszcze wracając do tej sztuki przedziejowej, bo tam wiadomo zdobnictwo, te figurki zwierząt, ale tutaj też powiem, że mamy też przykłady takiej sztuki, która za modela człowieka bierze, mam właśnie z Lasu Stockiego na Płaskowyżu, mamy postać kobiecą, która też była takim detalem zdobniczym jednego z naczyń rytualnych. No ale mak rzeczywiście odgrywał ważną tutaj rolę, podobnie jak piwo w niektórych kulturach, w niektórych społecznościach tych pradziejowych, a w późniejszym czasie to już bardziej właśnie epoka żelaza, to też przyszła pewnie ta moda, ta używka się rozpowszechniła poprzez sprawą właśnie jakichś infiltracji koczowników z terenów ze wschodu. No, do nas bezpośrednio to przyszło ze steków pontyjskich, więc no, wiemy, że na przykład u Scytów czy innych tych ludów konopie były takim rytualnym ziołem, powiedzmy sobie szczerze, rośliną, i też mamy tutaj archeologiczne dowody, że one były szeroko, ale też i historyczne, bo tutaj już i historycy greccy o tym pisali, że były on takim ważną rośliną w różnych obrzędach. Może nie zawsze religijnych, ale jednak religijnych także. No była to taka używka, która pozwalała tym ludziom jakoś, no nie wiem, łączyć się z bóstwami, jak to żeby użyć języka Indian północnoamerykańskich. Także tak, opium było szalenie istotne.
4: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
3: Lublin News.
2: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Naukowcy z KUL-u ostrzegają przed energetykami, zwłaszcza w trakcie sesji egzaminacyjnej. Wielu studentów wspomaga się napojami energetyzującymi przy całodziennej i całonocnej nauce. Nie zastanawiają się przy tym, jaki mogą mieć wpływ na ich organizm. Mówi biolog dr Radosław Mencfel z Instytutu Nauk Medycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
7: To jest wiedza powszechna, że wchodzące w skład napojów energetyzujących i niektórych suplementów substancje oddziaływują na ludzki organizm negatywnie, mogą często prowadzić do uzależnień i oddziaływują tak naprawdę wielokierunkowo. Mamy ogólne działanie, o czym warto wspomnieć szczególnie w okresie sesji, którą teraz mamy, w okresie egzaminów, jest takie, że umożliwia to organizmowi młodego człowieka funkcjonowanie ponad jego możliwościami fizjologicznymi. Przełamujemy własne bariery. Natomiast Natomiast nigdy nie dzieje się to bezkosztowo i to z całą pewnością odbija się na naszym zdrowiu. Dlatego zdecydowanie lepiej jest właściwie planować czas niż sięgać po tego typu substancje wspomagające. Bardzo ważnym aspektem jest też na przykład dbanie o kulturę fizyczną, czyli to, co teraz jest na topie, bieganie, siłownie, i osoby młode, które wykazują taki rodzaj aktywności, sięgają często po różnego rodzaju suplementy. Ja chciałbym może przytoczyć takie badania, które były prowadzone już przed laty nad różnego rodzaju suplementami. W wyniku tych badań stwierdzono, że cały szereg tych suplementów, a naprawdę badano ich dziesiątki, zarówno będących na rynkach w Stanach Zjednoczonych czy w wielu krajach europejskich, cały szereg tych produktów zawiera w swoim składzie tak naprawdę substancje, które przez Międzynarodową Organizację Antydopingową są zakazane jako substancje dopingujące. Więc dobre efekty na siłowni czy dobre efekty biegania po zażywaniu takich substancji nie wynikają z właściwego zbilansowania mikro, makro elementów, czy tych cukrów dostarczających nam energii, czy białek dostarczających nam budulca do masy mięśniowej, tylko wynikają z tego, że po prostu, kolokwialnie mówiąc, koksujemy. Jak jest to powszechne i to jest dobry dowód na to, że to jest prawda, to proszę zwrócić uwagę, że każdy sportowiec, który jest zarejestrowany i podlega badaniom antydopingowym, on ma wokół siebie sztab ludzi, którzy bardzo dobrze dbają o to, co on zażywa. I on w żadnym wypadku nie może sobie kupić żadnego energetyka czy żadnego suplementu bez wiedzy trenerów i sztabu szkoleniowego, bo to może powodować tym, że zostanie zdyskwalifikowany, ponieważ w próbach wyjdzie mu, że stosuje doping. Istotne jest to, że młodzi ludzie nie czytają składu tych substancji, które piją, a wiedzę na temat możliwych interakcji, czyli wzajemnych oddziaływań pomiędzy spożywanymi suplementami, pomiędzy energetykami, a jeszcze może przyjmowanymi witaminami, przyjmowanymi też na przykład jakimiś środkami, takimi farmaceutykami, zwykłymi środkami przeciwbólowymi. Nad tym już w ogóle nikt się nie zastanawia. I reasumując, tak naprawdę za wszystko w życiu się płaci. Nie można wymuszać na naszym organizmie funkcjonowania poza jego naturalnymi możliwościami. Kiedy jesteśmy młodzi, my jesteśmy w stanie to zrobić oczywiście, ale niewykluczone, że przyjdzie nam za to zapłacić za jakiś tam okres czasu. Podstawą właściwego przygotowania i pracy w sesji jest planowanie czasu, systematyczność i czasem naprawdę wyspanie się, wypoczynek, relaks, czy właściwe chociażby planowanie nauki, taka umiejętność, świadomość tego, jak należy planować naukę, kiedy robić przerwę, unikać pewnych negatywnych zjawisk, te rzeczy typowo psychologiczne, to może przynieść o wiele lepszy skutek niż po prostu siedzenie 24 czy 48 godzin z książką czy materiałami i posiłkowanie się tutaj energetykiem czy suplementem.
2: Naukowcy z KULU we współpracy z Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim badają wpływ napojów energetyzujących na zdrowie i stan psychiczny młodych dorosłych. Analizie poddawane są pierwiastki zawarte w tego typu napojach oraz wskaźniki ich toksyczności.
3: SK Lublin.
2: Polak, gdy bierze urlop, to nie zawsze odpoczywa, bo planuje remont. Często zapominamy jednak, że brak odpowiedniego przygotowania może nam mocno zaszkodzić. Lubelscy okuliści przypominają, żeby chronić oczy, gdy wykonujemy różne prace remontowe i porządkowe. Do lubelskiej kliniki okulistyki niemal codziennie trafiają pacjenci, którym coś wpadnie do oka lub, co gorsza, wbije się w nie. Robimy prace, których zwyczajowo nie wykonujemy, stąd często zapominamy o ochronie, mówi nam profesor Robert Rejdak, szef Lubelskiej Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK nr 1 w Lublinie.
8: Pamiętajmy, że w pracach przydomowych, kuciu, szlifowaniu, malowaniu w zasadzie niezbędne są w tej chwili okulary ochronne. To jest podstawowy środek, który może ochronić nas nawet przed ciężkimi zranieniami. Często pamiętam takie scenariusze, bo to zazwyczaj ofiarami są młodzi ludzie, młodzi mężczyźni częściej, którzy nagle uznają, że powinni albo coś porządkować, albo coś wbić czy szlifować i nagle do oka dostaje się opiłek albo większe ciało, nawet obce wewnątrzgałkowe. Dochodzi do zranienia gałki ocznej. Czasami jest to uraz tępy, albo też przebicie, zranienie. W najbardziej skomplikowanych urazach jeszcze dochodzi do wniknięcia ciała obcego wewnątrzgałkowego, czyli kawałek metalu, kawałek kamienia, jakiegoś plastiku, czasami jest to szkło. To jest zazwyczaj obiekt brudny, który jest nośnikiem infekcji. Infekcja bardzo szybko się rozwija i może dojść nawet do utraty gałki ocznej. Stąd przestrzegamy, apelujemy, bardzo prosimy musimy pamiętać o zakładaniu dobrych okularów ochronnych przy takich pracach. My mamy w zasadzie codziennie tego typu przypadki. Oczywiście od dosyć błahych, które bardzo szybko się udaje wyleczyć. Często są to na przykład ciała obce, rogówki, które usuwamy w lampie szczelinowej. One się wiążą z dużą bolesnością, z łzawieniem, także pacjent trafia do nas. Ale są to uszkodzenia powierzchowne. Natomiast rzeczywiście nie ma tygodnia, żeby nie było ciała obcego wewnątrzgałkowego, które zazwyczaj trafia do oka, do gałki ocznej w tych okolicznościach, o których wspominałem.
9: W przypadku różnych urazów oczu kluczowym jest też jak najszybsze udanie się do okulisty, aby nie wdała się jakaś infekcja. A żeby temu zapobiec, używajmy okularów ochronnych, nawet do takich prac jak koszenie trawy.
3: SK Lublin.
9: Od lat Lublin jest przedstawiany jako dobre miejsce dla studentów i miasto akademickie. Jak pod tym względem wypada na tle Polski? Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pod tytułem Akademickość polskich miast, stolica Lubelszczyzny zajęła 6. miejsce. Wśród ośrodków, które lepiej wypadły, były kolejno Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław i Gdańsk, mówi Piotr Sołowiej z Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS.
10: W ubiegłym roku Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport na temat akademickości polskich miast, pozycjonując miasta na krajowym rynku usług edukacyjnych. Miasto Lublin zostało zakwalifikowane w raporcie jako 6. wiodące miasto akademickie, które rywalizuje pod względem potencjału z takim miastem jak Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice czy Łódź. Lublin na tle innych ośrodków cechuje się dość wysokim poziomem innowacyjności, związanym w szczególności z aktywnością patentową Politechniki Lubelskiej. Obszarem, na którym warto zwrócić uwagę, jest poziom umiędzynarodowienia, w szczególności w odniesieniu do założeń strategii rozwoju miasta do roku 2030. Jest to tyle istotne, że obecnie występuje ogólnokrajowy trend spadkowy w zakresie przyjmowania nowych kandydatów na studia, związany z niżem demograficznym, i dotyka on praktycznie wszystkie miasta w Polsce. To, co jest istotnym problemem w przypadku lubelskiego rynku, to fakt, że poziom umiędzynarodowienia w znaczny sposób zawyżają uczelnie prywatne. Drugim problemem jest to, że nadrzędnym celem umiędzynarodowienia samego miasta powinna być nie tylko zdolność do przyciągania studentów z zagranicy, co potrzeba umiędzynarodowienia kadry badawczo-dydaktycznej lubelskich uczelni. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez ministerstwo, w poprzednim roku nauczyciele akademicy posiadający obywatelstwo inne niż polskie stanowili nieco ponad 1,5% wszystkich osób pracujących na lubelskich uczelniach. Umiejętność przyciągania naukowców z zagranicy odgrywa nie mniejszą rolę w rozwoju akademickości miasta niż liczba krajów, z której pochodzą studenci. Naukowcy wystawiają bowiem najlepszą wizytówkę danemu ośrodkowi, przyciągając zainteresowanie przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz mediów dzięki prowadzeniu wspólnych badań. Działania takie wymagają zaangażowania nie tylko władz uczelnianych, ale przede wszystkim samorządu lokalnego w tworzeniu miejskich programów stypendialnych dla osób, które zdecydują się na zmianę destynacji naukowej i przeniosą się na stałe do Lublina. Trzecim problemem w przypadku międzynarodowienia pozostaje w dalszym ciągu zatrzymanie absolwentów na lokalnym rynku pracy. W wielu badaniach potwierdzono, że duża część zagranicznych studentów po zakończeniu okresu studiów albo wraca do kraju macierzystego, albo wyjeżdża do większych ośrodków, w szczególności do Warszawy lub do innych państw Unii Europejskiej, ze względu na brak możliwości realizacji planów zawodowych w miejscu studiowania. Wyzwaniem, przed którym należy się pochylić w przyszłości, jest federalizacja bądź w dalszej perspektywie konsolidacja lubelskich uczelni. Obecnie funkcjonujący Związek Uczelni Lubelskich posiada pewne ograniczone ramy czasowe do roku 2027, przez co dalszy model jego funkcjonowania będzie jednym z najważniejszych zagadnień dla nowych władz rektorskich. Na ten moment jest to dość luźna konstrukcja, która posiada określony budżet na inicjowanie wewnętrznych programów grantowych oraz sprzyjająca wymianie akademickiej pomiędzy uczelniami w ramach związku. Z punktu widzenia władz miasta koniecznym może się wydawać nie tylko dalsze zacieśnianie współpracy środowiska akademickiego w ramach związku, co podjęcie dalszych działań zmierzających do skumulowania potencjału każdej z tych uczelni i stworzenia jednej silnej instytucji o wysokiej renomie na krajowym rynku usług edukacyjnych. Przekonanie o potrzebie łączenia potencjału może być również odpowiedzią na poprawę pozycji lubelskich uczelni w rankingach międzynarodowych, przyciągając nowych partnerów do współpracy. Problem jest o tyle istotny, że zgodnie z nową polityką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ministerstwo będzie tworzyć uwarunkowania prawne oraz gratyfikować finansowo te uczelnie, które zdecydują się na proces federalizacji. Przede wszystkim dzięki znacznemu zwiększeniu środków środków przyznawanych w ramach subwencji. Obecnie funkcjonujący model finansowania premiuje największe ośrodki, natomiast ogranicza możliwość dalszego rozwoju uczelni o zasięgu lokalnym i regionalnym. Funkcjonowanie uczelni według wąskich specjalizacji pociąga za sobą zwiększone koszty administracji każdego z podmiotów oraz osłabia potencjał naukowy samych uczelni, przez co utrzymanie ich obecnej autonomii będzie niezwykle trudne w kolejnych latach. Bez względu na formę organizacyjno-prawną samych uczelni zrzeszonych w ramach związku, warunkiem dalszego rozwoju akademickości Lublina będzie zwiększenie nakładów finansowych nie tylko przez władze centralne, ale również na szczeblu samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie gminy Lublin, nakładając na miasto większą odpowiedzialność w kształtowaniu oferty edukacyjnej powiązanej z inteligentnymi specjalizacjami miejskimi.
9: Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego Lublin stracił swoją piątą pozycję z 2019 roku na rzecz Gdańska i należy do grupy miast połowa stawki, które pozytywnie się wyróżniają na tle pozostałych.
3: SK Lublin.
9: Nawet 170 tysięcy złotych dofinansowania można uzyskać z programu Czyste Powietrze. Ma być więcej wsparcia i prostsze zasady. Dofinansowania dostaną te osoby, które na nie zasługują, mówi Stanisław Mazur, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
11: Województwo lubelskie ma na ten cel 1,5 miliarda złotych. Ważnym elementem, który w tej nowej odsłonie jest, są to operatorzy, którzy zostali wprowadzeni. W większości będą operatorami gminy i celem operatorów jest to, żeby poprowadzić od samego początku do zakończenia inwestycji, żeby ten beneficjent był świadomy, był przygotowany do realizacji swojego zadania, żeby uniknąć tych błędów, jakie były dotychczas, więc wprowadzone zostali operatorzy. Operatorami będą gminy, a w tym momencie również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tu wydzieliliśmy zespół doradców plus do tego operatorów. I to Wojewódzki Fundusz będzie na ten moment się zajmował przyjmowaniem wniosków, realizacją wniosków i oceną tych wniosków. I na końcu będziemy się starać wypłacać te środki dla tych beneficjentów. Gmina, mamy porozumienie, około 100 gmin przystąpiło do operatorów, natomiast my w swoim zakresie przygotowaliśmy również zespół, który będzie na ten moment przyjmował wnioski do oceny. Mamy w 186 gminach punkty konsultacyjno-informacyjne, więc na bazie tych punktów będziemy również chcieli utworzyć operatorów.
9: Nowy program Czyste Powietrze będzie realizowany przez najbliższe 5 lat, czyli do końca 2030 roku będą przyjmowane wnioski. Czym nowa edycja programu Czyste Powietrze różni się od tej poprzedniej? Każda inwestycja będzie obligatoryjnie zobowiązana do tego, żeby był przeprowadzany audyt energetyczny, mówi Andrzej Kloc, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
12: Każda inwestycja w naszym województwie będzie obligatoryjnie zobowiązana, żeby był audyt energetyczny przeprowadzony. Mówimy też o limitach. Limitach termomodernizacyjnych, gdzie będziemy mówili o kwestiach okien, dociepleń, pomp ciepła, gdzie są narzucone koszty jednostkowe, żeby nie było takich przypadków, gdzie mieszkańcy płacili, tak jak za przysłowiowe drzwi, 40 tysięcy złotych, a one kosztowały 1000 złotych. W momencie, gdy mamy już ten audyt energetyczny, są wprowadzone 3 progi. Podstawowy, podwyższony i najwyższy. Te progi są uzależnione od konstrukcji, jaką beneficjent będzie chciał przeprowadzić termomodernizację. Nasi doradcy są do dyspozycji państwa tutaj w naszym województwie. Wtedy jest to wyliczane, jaki przychód ma być uwzględniony do dofinansowania w tym zakresie. Jesteśmy do dyspozycji.
9: Od 2018 roku w województwie lubelskim z programu skorzystało ponad 65 tysięcy beneficjentów na kwotę około 3 miliardów złotych.
3: SK Lublin News.
9: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów SK Lublin. Od czego zacząć przygodę z astronomią? Jak poradzić sobie z problemem zanieczyszczenia światłem polskich miast? O tym opowiedział nam lubelski astronom amator Kamil Świca.
5: Moim gościem dzisiaj jest Kamil Świca. No i tutaj muszę wymienić najpierw astronom amator, ale też łowca burz, fotograf, no i elektryk z zawodu. Cześć Kamil.
13: Cześć.
5: Rozmawiamy dzisiaj o astronomii, no bo ja też nie będę ukrywał, że troszkę się też tym tematem tym interesuje. Zaczniemy od totalnych początków. Jak to u ciebie wyszło? Skąd pierwsze zainteresowania astronomią, no i generalnie kosmosem?
13: Tak naprawdę pierwsze spotkanie z astronomią miałem jako małe dziecko, jako mały kilkuletni zaledwie chłopak. Mój dziadek przekazał mojej mamie jakąś tam część pasji, chociaż mama tam nie uprawiała astronomii, nie interesowała się aż tak, natomiast miała książki. Była to książka na przykład kultowa, stara Niebo na dłoni z lat 70. z tego co pamiętam. Ja jako taki mały chłopak gdzieś tam buszowałem po domu, po tych książkach i ona mnie zainteresowała. Zacząłem przeglądać, potem rodzice kupili mi kolejną książkę, jakąś bardziej nowoczesną, bardziej przystępną dla dzieci, z większą liczbą ilustracji i zacząłem po prostu sobie to czytać, zgłębiać, zacząłem obserwować niebo, chociażby przez balkon w mieście, bo tak naprawdę no, mieszkam od dziecka w mieście, więc dużego pola do popisu nie miałem. Natomiast wychodziłem na balkon, nawet pamiętam do tej pory, jak miałem tam te 7-8 lat, brałem kartkę i to, co widziałem na niebie, na balkonie, rysowałem gwiazdka w gwiazdkę, natomiast później w atlasie szukałem, co to za konstelacja, co mi to przypomina, jakieś takie pierwsze styknięcie z astronomią.
5: To takie pierwsze mapy nieba robiłeś sam z siebie.
13: Tak, do tej pory gdzieś trzymam te mapy na pamiątkę i pewnie też swojemu synowi będę to pokazywał, jak tata kiedyś się zaczynał interesować.
5: No widzicie, dlatego warto pokazywać dzieciom książki, warto z nimi czytać, ale też zostawiać same książki dla dzieci.
13: Zgadza się. Dalej wyglądało tak, że ta pasja, to zainteresowanie tak naprawdę, chęć zgłębiania tej wiedzy, pogłębiała się, tak? Wraz z jakimiś tam nowymi informacjami, które przeczytałem, chciałem dalej się tym interesować i wiedzieć coraz więcej. I tak naprawdę w czasie podstawówki prowadziłem jako dziecko takie amatorskie obserwacje. Na pierwszą komunię dostałem pierwszy teleskop, to był taki tak zwana lidletka. I ja ten teleskop mam do dzisiaj i on spełnia swoje zadanie. Jest to teleskop, który polecam też na początek każdemu tak naprawdę, kto chce się zainteresować astronomią z miasta i jakimikolwiek obserwacjami. To jest teleskop, którym można oglądać przede wszystkim planety, księżyc, obiektu Układu Słonecznego, jakieś większe gromady otwarte, nawet gwiazdy podwójne. Nie nadaje się do obserwacji mgławic, tak? Czyli pod ciemnym niebem nie zobaczymy jakichś tam struktur pyłowych, gazowych, wodorowych, ale na sam początek jest to świetne, żeby zobaczyć na przykład pasy na Jowiszu, żeby zobaczyć pierścienie Saturna. I ja pamiętam jako dziecko, jak pierwszy raz to zobaczyłem, no to było wow. Faktycznie to widać, tak? I to teleskopem za zaledwie no, kilkaset złotych. No, w tym momencie ten teleskop pewnie by kosztował 5 razy tyle, co wtedy, biorąc pod uwagę inflację. Ale i tak to na początek jest warta wydania kwota na pewno.
5: Mówiłeś o tym, że przez całe życie mieszkasz w mieście, no zresztą tak jak i ja tutaj od niedawna w Lublinie. To jest duży problem niestety mieszkać w dużym mieście, takim właśnie jak nasz Kozigród, bo to niestety trochę nas ogranicza patrząc w niebo. Mówię tutaj o tak zwanym zanieczyszczeniu świetlnym.
13: Tak, jest to bardzo duży problem. Chociaż wiele gmin, tak naprawdę mniejszych, może to poza większymi miastami, już mają większą świadomość tego, że jednak no, w nocy nie tylko chodzi o to, żeby astronomię można było uprawiać, żeby można było prowadzić obserwacje, ale też jak funkcjonuje zwierzyna, jak to rozregulowuje pewne cykle w środowisku.
5: W jaki sposób możemy chociaż troszkę zmniejszyć ten problem zanieczyszczenia światłem jako astronomowie? Gdzieś najłatwiej wyjechać po prostu poza miasto.
13: Tak, najlepiej wyjechać poza miasto, najlepiej posiłkować się, jest taka mapa w internecie, jest taka strona Light Pollution Map i na tej stronie można sobie zobaczyć mapę i rok do roku jak zmieniało się zaświetlenie w danym regionie. Można sobie wybrać tam, znaleźć swoją lokalizację, jakąś okolicę, zobaczyć, gdzie mniej więcej jest tego światła, tego zanieczyszczenia najmniej, tam udać się nie wiem, na jakieś pole powiedzmy, tak, czy jakąś działkę do kogoś. Może pojechać najpierw za dnia, zapytać powiedzmy, czy można było podjechać do kogoś na pole, bo to też czasami jest problem, jak się człowiek rozstawi sprzętem na czyimś polu, no i nagle jest konsternacja, bo ktoś tam widzi z daleka w nocy, przyjeżdża z latarką, no pół biedy, jak przyjdzie z samą latarką, tak? No trzeba po prostu rozważnie to wziąć pod uwagę i wybrać jakieś dogodne miejsce, tak?
3: SK Lublin.
9: A tak konkretnie u nas w województwie lubelskim, gdzie dobrze jest jechać, tam gdzie jest najmniej tego światła?
13: Powiem tak, to zależy od pory, zarówno od pory dnia, jak i pory roku. Dlaczego? Dlatego, że sam się o tym w nocy przekonałem. Jeżeli to jest północ na przykład, 23 północ, pierwsza w nocy, jeżeli ktoś o tej porze planowałby pojechać gdziekolwiek na proste, totalnie proste obserwacje, to ja się dzisiaj w nocy o tym przekonałem, że Zalew Zemborzycki nie jest wcale złym miejscem. I nie mówię tutaj o Marinie, gdzie od ulicy Janowskiej i Krężnickiej padają światła z latarni. Natomiast cała okolica Zalewu jest wygaszana właśnie około północy, między 23 a północą. I z Dąbrowy, czyli z tego brzegu drugiego, widać naprawdę całkiem nieźle niebo. A o tej porze roku na południu, czyli po lewej stronie, widać drogę Mleczną. Może nie jest to jakiś fenomen, nie będą to obserwacje takie jak w Bieszczadach, natomiast widać niektóre rzeczy, widać niektóre mgławice już. Na zdjęciach one się pokazują, więc dla osoby, która nie jest mobilna, ma do dyspozycji jakiś, powiedzmy, transport komunikacji miejskiej lub podjazd jakąkolwiek inną komunikacją, ale w niedalekiej odległości w obrębie miasta, to już jest dobre miejsce na start, tak? Żeby porobić zdjęcia, jest woda, są drzewa ładne, z którymi można też zrobić zdjęcie, a techniki fotograficzne w tym momencie pozwalają na wyciągnięcie wielu detali, nawet z prostego zdjęcia, przy użyciu odpowiedniej techniki. Jeżeli ktoś jest mobilny, no to polecam oczywiście wyjazd dalszy. Im dalszy, tym lepiej, tak? Mówię tutaj o Roztoczu. Roztocze tak naprawdę już można zacząć od okolicy Wyniosłości Giełczewskiej. Tutaj mam na myśli Krzczonów, Częstoborowice. No tak naprawdę miejsca, które na mapie są zaznaczone jako te ciemniejsze. Poleski Park Narodowy, okolica, całe Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie tak naprawdę w tym momencie jest jednym z ciemniejszych miejsc. Dalej mamy Roztocze, tak? No to już trzeba poświęcić około półtorej godziny jazdy na dojazd, natomiast warto, bardzo, bardzo warto. I kolejne tak naprawdę miejsca to są dopiero za Przemyślem, moim zdaniem, okolice Birczy i zostają nam Bieszczady, więc tutaj no, około 3,5 godziny jazdy, tak, do 4, no ale jesteśmy tak naprawdę w najciemniejszym miejscu w Polsce, które niestety już też jest coraz bardziej zaświetlone, coraz więcej ludzi kupuje tam działki, buduje domy, doświetla je. Infrastruktura miejska jest coraz bardziej rozwijana już na Podkarpaciu i w tych rejonach najmniej zurbanizowanych do tej pory. Staje się to lekkim problemem. No i tutaj jakby na straży powinni stać właśnie amatorzy nocnego nieba, którzy będą postulować za tym, żeby powstawały parki ciemnego nieba, żeby nawet pójść do gminy i pogadać z kimś z pracowników na temat tego, żeby ograniczyć to oświetlenie. W wielu gminach tak naprawdę wspomniałem o tym, że zależy od pory dnia i roku, tak? W niektórych gminach po 23, 22 są gaszone latarnie, w niektórych są wygaszane do 50-20%, w niektórych są wygaszane całkowicie. Więc czasem, kiedy nawet wsiądziecie w samochód, pojedziecie w dane miejsce o danej porze roku, możecie zobaczyć, że to zaświetlenie jest bardzo duże i warto je odwiedzić o innej porze roku. I w drugą stronę, jeżeli pojedziecie w dane miejsce i zobaczycie, że widać tam super niebo, a pojedziecie za 2 miesiące, 3 i okaże się, że no jest klapa, nie widać nic, no to też bierzcie pod uwagę to, że inaczej gminy sterują tym oświetleniem miejskim, tak, tym ulicznym, więc trzeba to brać też pod uwagę.
9: A tak generalnie to na obserwacje astronomiczne lepsze jest jednak zima niż lato. Z czego to wynika?
13: I tak, i nie. Wynikałoby to z tego na pewno, że jest lepsza przejrzystość powietrza, mniej wilgoci w atmosferze, chociaż u nas te zimy ostatnie mamy dosyć wilgotne i takich siarczystych mrozów, gdzie jest wyżowa pogoda i nie ma totalnie ani jednej chmurki, gdzie gwiazdy są zawieszone normalnie, jakby na sznurkach wisiały, no to od kilku lat nie było. Niemniej jest to faktycznie jedna z lepszych pór roku do obserwacji. No, biorąc pod uwagę fakt chociażby, że w zimie mamy najdłuższe noce, więc można nawet te 10 godzin spędzić na obserwacjach, o ile ktoś oczywiście tyle wytrzyma.
5: A w lecie też się da, jak udowadniasz.
13: W lecie oczywiście się da, ta noc astronomiczna jest krótsza, w zależności od tego, czy to jest powiedzmy północ czy południe Polski. Mamy też białe noce, gdzie tak naprawdę noc w ogóle nie zapada i mamy zmierzch żeglarski. W okolicach czerwca tych obserwacji jest raczej mniej, to niebo jest jeszcze jasne, tło jest jasne przede wszystkim. Lipiec już pozwala na obserwację centrum Drogi Mlecznej, podobnie jak maj w drugiej połowie nocy. Natomiast sierpień, no to już jest fajny okres, gdzie mamy Perseidy, mamy fajną pogodę, ciepłe noce, można wziąć leżaki, poleżeć sobie parę godzin w nocy, popatrzeć na to niebo, po prostu się tym ponasycać.
5: To teraz tak, czym obserwować? Bo wiem, że można skorzystać i nawet z najprostszej lornetki. Ona już wystarczy do niektórych obserwacji.
13: Jak najbardziej. Sam używam prostej lornetki, nie wożę dużych teleskopów, biorąc pod uwagę fakt, że mam zestaw stricte do astrofotografii. Na tym się skupiam, więc czasami mam chwilę wolną, żeby popatrzeć się w niebo, ale to jest zazwyczaj kwestia minuty, wyjęcie lornetki, tak? Kiedy już akomodacja oka jest już na wysokim poziomie, powiedzmy, czyli już ten wzrok przystosuje się do ciemności. Wtedy biorę lornetkę, wiem mniej więcej, gdzie jakie obiekty jasne mam nad głową, kieruję wzrok na nie.

0: Sky.
1: Tak, Sky is the limit, dokładnie, tutaj dosłownie. Jeżeli chodzi o początek, no to trzeba sobie zadać przede wszystkim pytanie, co chcemy obserwować, tak? Tak jak już wspomniałem, czy jesteśmy mobilni, czy chcemy obserwować z balkonu tylko i wyłącznie od święta, czy chcemy jednak już rozwijać się, wejść, że tak powiem, obiema nogami w to, kupić porządny sprzęt, żeby za chwilę go nie sprzedawać, nie żałować tej decyzji. Więc tutaj na początku trzeba potestować, pojeździć, zobaczyć, czy to w ogóle jest dla niego, tak, bo no jeden będzie mógł północy stać, gapiąc się przez teleskop w polu i wstanie później z rana do pracy, nie będzie dla niego problemem, natomiast inna osoba już, no będzie odczuwała to nawet przez kilka dni, przez nawet tydzień.
2: Więc dobrze na początek się przyłączyć albo do jakiegoś znajomego, który wiemy, że ma teleskop, albo zapisać się może do jakiejś grupy na Facebooku dotyczącej astronomii. Być może znajdzie się taka osoba, która no, troszkę nam pokaże.
1: Zgadza się i tutaj z czystym sumieniem mogę wspomnieć o lubelskim oddziale Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, którego no, byłem członkiem, można powiedzieć, bo teraz mam mniej czasu, natomiast jest to grupa prężnie działająca, grupa, która co miesiąc spotyka się przy ulicy Symfonicznej w Szkole Paderewskiego na Symfonicznej raz w miesiącu. Mają profil na Facebooku, jest strona, można wejść, zainteresować się, napisać nawet wiadomość. Ktoś zawsze odpisze, zawsze pomoże. Przychodząc na spotkanie można liczyć, że jeżeli jest pogoda, po nim odbędą się obserwacje. Jeżeli ktoś ma problem z teleskopem, z wyborem, warto przyjść na spotkanie, porozmawiać z ludźmi, którzy obserwują, interesują się tym od lat i nie ma z tym problemu.
3: Koszt najtańszych teleskopów to już około 200 zł. Nieco bardziej profesjonalne kosztują powyżej 1000 zł.
4: SK Lublin News.
3: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Rugby w Lublinie ma się coraz lepiej i to nie tylko wśród mężczyzn. Dziewczęca drużyna Amazonki Rugby Lublin ma już na swoim koncie 2 tytuły mistrzyń Polski. W tym magazynie usłyszycie więcej o tej dyscyplinie sportu. Mówi Robert Ciechoński, trener dziewczęcej drużyny Amazonki Rugby Lublin.
2: To ile w zasadzie ma pan zawodniczek w klubie, tak łącznie, ile tych dziewcząt ćwiczy?
5: Około 40 tak naprawdę, tylko to są w różnych rocznikach. Zaczynamy już od 2014 roku, 13, 12, 11, 10 i na tym przestajemy na chwilę obecną, ponieważ no, mamy za małą ilość zawodniczek, żeby rozpocząć zmagania w rozgrywkach seniorskich, a w Polskim Związku Rugby nie ma takiej kategorii do lat 18, do 20 czy do 21. Dziewczyny, które kończą grać w U16, czyli w obecnym roku rocznik 2009, już przechodzi i rozpoczyna rozgrywki w rozgrywkach seniorskich.
2: Czy to są dziewczyny tylko z Lublina, czy z okolicznych miejscowości też? Czyli kto tak naprawdę może się tym zainteresować?
5: Tak naprawdę to mamy bardzo dużą ilość osób ze szkoły podstawowej w Tomaszowicach, tam gdzie uczę, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, od 20 paru lat tam zaszczepiłem tę dyscyplinę, no i tam mamy swoje marzenia, swój cel, który sobie postawiliśmy i za 5 lat te właśnie roczniki 2014-13 będą walczyć o medal Mistrzostw Europy do lat 18. Taki mamy cel i te dziewczynki no, świetnie realizują nasze założenia, na które się umówiliśmy.
2: To jeszcze kwestia nazewnictwa, bo wiem, że mówi się zarówno rugby, jak i rugby i wiem, że obie te formy są poprawne, tylko w zależności od tego, skąd wzięliśmy to słownictwo, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Francji?
5: Oczywiście, że z Anglii. Jest nawet miejscowość rugby, więc i wszyscy rugbyści w Polsce wolą rugby, wymowę rugby, natomiast poprawna jest i rugby, i rugby.
2: No właśnie, bo jednak częściej słyszy się tak wśród osób, które no, nigdy nie trenowały albo nie oglądały właśnie meczów rugby, właśnie rugby. Czyli nie obrażacie się, jak też ktoś powie po prostu przez was rugby?
5: Nie, absolutnie. Dla mnie im więcej się mówi o rugby, rugby, rugby, dla mnie to jest radość, miód na moje serce. Natomiast no, dyscyplina jest tak mało jeszcze tutaj popularna w Polsce, no, ale na

0: W całym świecie jest bardzo, bardzo rozpowszechniona. Ja byłem na meczach w Irlandii, we Francji na Pucharze Świata, więc no, stadiony są wypełnione, nie ma miejsca jednego wolnego, więc no, to jest radość widać takie przedstawienie na boisku.
1: Jak to wyglądało te 20 lat temu, kiedy pan rozpoczynał no właśnie szkolenie w rugby dziewcząt? Jak to w ogóle wyglądało? Skąd się u pana wzięło zainteresowanie tą dziedziną sportową?
0: Prowadziłem do szkoły taką bezkontaktową odmianę rugby. Mieliśmy swoje sukcesy w turniejach ogólnopolskich. Tam 3 razy zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, tak można powiedzieć. No i w końcu przyszedł czas, w którym sobie powiedzieliśmy, no okej, chłopcy mają co robić ze sobą, mogą iść do klubu budowlanych, natomiast dziewczynki tutaj no, nie było gdzie skierować. I to były głównie moje uczennice właśnie z gminy Jastków, ze szkoły z Tomaszowic. No i podjęliśmy wspólną taką decyzję, trochę z moim mocniejszym akcentem, żeby założyć sekcję i zacząć grać.
1: Rozumiem, że znalazło się już 20 lat temu tych kilkanaście zawodniczek, które chciały być tym zainteresowane, bo może miały już dość cały czas siatkówki albo unihokeja.
0: Tak, mieliśmy dziewczyny i z zapasów, z judo i mieliśmy dziewczyny, które z zagranicy przyjeżdżały i gdzieś tam liznęły sportu, bo i Ukrainki przecież tak samo grały u nas. Ogólnie super, jeżeli dzieciaki trenują. Natomiast fajnie jest, jak te dziewczyny są bezpośrednio, mogą przychodzić i systematycznie uczestniczyć w procesie treningowym, no bo to jakby jest częścią gwarancji sukcesu.
1: No właśnie, jak to u was wygląda z tymi treningami? Czy na WF-ie też ćwiczy się elementy rugby, czy to już tylko i wyłącznie po szkole dziewczyny muszą po prostu trochę poćwiczyć?
0: Na WF-ie wykorzystuję takie gry i zabawy ożywiające przed właściwą lekcją. Natomiast wszystko robimy na treningach.
1: Czy jak to wygląda na WF-ie? Rzucanie piłką?
0: No nie, no organizuję zabawy, takie ożywiające z piłeczką, więc muszę uczestniczyć w tych zajęciach. Natomiast później przychodzimy do właściwej lekcji. Jeżeli to jest gimnastyka, to gimnastyka, jeżeli koszykówka, to koszykówka.
1: To ile tych w trakcie tygodnia treningów rugby dziewczyny mają?
0: Ja dałem możliwość swoim zawodniczkom i zawodnikom, bo już od dłuższego czasu mamy również zawodników, a ja nie wyrzucam nikogo z zajęć. Jeżeli przyjdzie chłopiec do nas, to super. Mamy bardzo fajnych paru chłopców, którzy trenują, więc szansę dałem i możliwość trenowania od poniedziałku do soboty włącznie, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Wiadomo, jak jest z młodzieżą, wiadomo, jak jest z obowiązkami szkolnymi. Czasami nie może przyjść na trening w poniedziałek, więc przychodzi we wtorek, w środę i ta systematyka jest dość spora już w procesie szkoleniowym, tym od najmłodszych lat.
2: SK Lublin.
1: No to teraz jeszcze tak bardzo prosto powiedzmy o zasadach rugby dla osób, które totalnie nic nie wiedzą o rugby, tak jak ja na przykład, niestety ja wiem, że jest piłka w kształcie jaja. Dobrze mówię. A generalne zasady? Po ilu zawodników? Ile trwa mecz? No, takie ogólne zasady.
0: My gramy w odmianę olimpijską, czyli rugby 7, rugby 7 po polsku. Mecz trwa 2 razy po 7 minut. I w tej kategorii do lat 16, według moich obliczeń właściwej gry, to jest 3 minuty 15 sekund do 3:30. Tak musimy przygotować zawodników. Oczywiście wzrastając wraz z wiekiem, ta wydolność, wytrzymałość musi być dużo, dużo większa, bez przerw na auty, młyny i tak dalej. No i proste, tak naprawdę proste są zasady na pierwszy rzut oka. Trzeba podawać piłkę do tyłu, można w bok, można rękami, można kopać w każdym kierunku, do przodu też. Kopnięcia zaliczają się od stawu skokowego do wysokości kolana. Jeżeli będzie kolana, to już będzie przód, powyżej kolana to również przód, ale już odbicie głową do przodu nie będzie przodem. No i przykładamy, jeżeli przyłożymy piłkę na polu przyłożeń.
1: Czyli na samym końcu boiska w strefie przeciwnej drużyny.
0: Dokładnie tak. To jest 5 punktów. No i w tym momencie możemy podwyższyć o kolejne 2 punkty. Zawodnik musi wykonać drop gola, czyli piłka najpierw musi się odbić od murawy i dopiero musi być kopnięta i zawodnik musi trafić tą piłką między słup.
1: Takie powieszone trochę wyżej, z tego co kojarzę.
0: Dokładnie tak, nad poprzeczką.
1: To jest jedna możliwość na zdobycie punktów, a jeżeli, no, wiemy, dużo się dzieje w trakcie meczu i chcemy zdobyć jakiekolwiek punkty, no to wystarczy przyłożenie, tak?
0: Wystarczy przyłożenie, może być jeszcze w trakcie gry drop goal, czyli tak samo wygląda to tak jak podwyższenie, czyli piłka najpierw musi być odbita od murawy, później kopnięta nad poprzeczką między słupami.
1: To jest sposób na zdobycie punktów, a co jako obrońcy możemy zrobić? Czy możemy łapać przeciwnika?
0: Tak, dokładnie. Osoby, które nie mają doświadczenia, nie oglądały nigdy meczu, wydaje im się, że ta gra jest niepoukładana i bez zasad. World Rugby idzie cały czas do przodu, te zasady są jasno określone. Wykonujemy jako obrońcy szarże. Szarża musi być poniżej linii barków, więc bezpieczna. My jako trenerzy zwracamy szczególną uwagę na bezpieczne pady, tak żeby przeciwnikowi, zawodnikowi nic się nie stało. To trenujemy dość często, aż przychodzi taki moment, że upadanie jest przyjemnością.
1: No tutaj z pewnością nasi słuchacze bardziej będą kojarzyli strój zawodników futbolu amerykańskiego, czy ten cały taki pancerz, a w rugby czym się zabezpieczacie?
0: W rugby zabezpieczamy się, to właściwie jest ochrona na zęby, czyli tak dokładnie taka sama, jak używają bokserzy. Od czasu do czasu ja jestem zwolennikiem, żeby jak dzieci rozpoczynają swoją zabawę w rugby, mimo wszystko zakładały takie kaski piankowe, to jest taka pianka około tam 5 mm do centymetra. Miękka pianka, tak żeby w fazie takiej zderzenia, nie wiem, choćby z łokciem, albo z kolanem, albo z ziemią, żeby było bezpiecznie. To tak jak jazda na rowerze, czy jazda na nartach. Powinny dzieci używać w tej pierwszej fazie, ponieważ te jeszcze ruchy dzieci nie są skoordynowane dobrze i jeszcze nie wiedzą, jak to zrobić.
1: Kto może się zainteresować rugby? Czy trzeba mieć trochę masy mięśniowej, czy takie osoby, powiedzmy, trochę chudsze, ale bardziej zwinniejsze, też mają miejsce w drużynie, czy właśnie trzeba koniecznie jednak trochę mieć mięśni?
0: Ja nikogo nie wyrzucam z zajęć, wręcz przeciwnie, wszystkich zachęcam, motywuję jak tylko mogę, bo wiem, że jeżeli będzie dziecko systematyczne bez względu jak wygląda, jaką ma wagę, jaką ma szybkość, czy jest silna, czy nic nie robiła i leżała wcześniej na kanapie, ja zachęcam wszystkich, bo to jest być może ten moment, gdzie wszystko może zmienić w swoim życiu i rozpocząć super przygodę, bo rugby daje dużo możliwości. Jest mnóstwo wyjazdów, poznaje się przyjaciół, nie tylko w drużynie, ale w całej Polsce. No, ja mam taką zawodniczkę, która skończyła grać w rozgrywkach U16. Przez chwilę trenowaliśmy tutaj w Lublinie, braliśmy udział w rozgrywkach seniorskich, no ale zdobyła maturę, ukończyła szkołę średnią, no i na studia pojechała do Krakowa. No i w tej chwili gra w Krakowie, trenuje w Krakowie, więc myślę, że to jest to fajne, że jako trenerzy wpajamy na treningach, w procesie szkoleniowym, że w rugby walczymy na boisku. Poza jesteśmy przyjaciółmi, może za dużo powiedziane, ale naprawdę kumplujemy się, kolegujemy się, wszędzie mamy w całej Polsce znajomości, gdzie nie pojedziemy, tam dzieciaki, czy już później jako dorośli możemy pójść do tego klubu, trenować i na pewno każdy klub ucieszy się i będzie pozytywnie nastawiony.
1: To jeszcze jedna kwestia, która mi przyszła na myśl. Jak u Was wygląda zaplecze sportowe klubu Amazonek? Czy może jeszcze szukacie sponsorów?
0: Tak, oczywiście. oczywiście, jeżeli chodzi o sponsorów, bardziej takie osoby, które mogą nas wspomóc, zawsze, zawsze z uśmiechem przyjmiemy każdą złotówkę, każdą pomoc, każdy nawet uśmiech i dobre spojrzenie i dobrą myśl skierowaną w kierunku właśnie nas, Amazonek. Chcemy się rozwijać, to są duże koszty, zgrupowania, wyjazdy, noclegi na turnieje. Nie możemy wstać o 3 rano w tej kategorii wiekowej, pojechać, nie wiem, 300 km i zagrać turniej, bo to dorosły by tego nie wytrzymał, więc koszty są duże. Stroje, które kupujemy, tak samo są drogie, piłki. No, w dzisiejszych czasach wszystko kosztuje tak naprawdę.
1: W jaki sposób się z Wami skontaktować, jeżeli ktoś z rodziców albo też naszych młodych słuchaczy chciałby do Was dołączyć i zacząć ćwiczyć rugby?
0: Profil Amazonek Rugby Lublin lub strona fanpage Aktywni Lublin. Zachęcam wszystkich naprawdę, choćby na jeden trening można przyjść z dzieckiem, można przyjść samemu, tak? Możemy pobawić się tą piłką, żeby zobaczyć, poczuć atmosferę. Na początku jest zawsze taka myśl, już z doświadczenia wiem, a czy ja sobie poradzę, to nie jest dla mnie, to nie jest dla mojego dziecka, tam jest za dużo walki, ale tak naprawdę dzieciaki walczą w mikrusku i już ja jeżdżę z takimi właśnie najmłodszymi adeptami, czyli od 5 roku życia, 5, 6, 7 lat jeździmy, grają w kontakcie, więc to jest wspaniałe. Oprócz tego trzeba przyjść na ten trening, powiedzieć sobie, dam radę i na pewno my jako klub, my trener czy koleżanka, kolega z zespołu na pewno nas wesprze.
1: No i zachęcamy my też. Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Amazonki Rugby Lublin każdego roku uczestniczą w serii turniejów. W ciągu roku jest ich 6, 2 jesienią oraz 4 wiosną.
3: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. W tym wydaniu o archeologii województwa lubelskiego. Powiemy m.in. o tym, czym zajmowali się pierwsi ludzie, którzy przybyli przed wieloma tysiącami lat na tereny obecnej Lubelszczyzny.
3: SK Lublin.
5: Rozmawiamy z panią profesor Haliną Taras z archeologii na UMCS. Dzień dobry pani.
6: Witam serdecznie i pana, i państwa.
5: Nie będę ukrywał, że jestem też absolwentem archeologii, więc muszę tutaj od razu zauważyć, że nie będę za bardzo obiektywny w rozmowie z panią profesor, która zresztą była moją promotorką na pracy licencjackiej. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o najstarszej historii, o prehistorii województwa lubelskiego. Powiedzmy o tym, jak wyglądały te najdawniejsze ludy, które się tutaj u nas pojawiły, czym się zajmowały, jak sobie radziły w kolejnych epokach naszej historii. Chyba zaczniemy od początku, od najstarszych zabytków, prawda, archeologicznych.
6: Oczywiście to jest bardzo szeroki temat, a przynajmniej dla mnie, które... Ja też nie jestem obiektywna, ponieważ pracuję w tym zawodzie od początku, od ukończenia studiów. Jest ten zawód przy okazji też moją pasją, więc jak to bywa z pasjonatami, człowiek subiektywnie, emocjonalnie podchodzi do wielu zdarzeń, do wielu tematów. Wracając do początków osadnictwa na Lubelszczyźnie, spodziewamy się, że jest bardzo odległe. Znaczy mówię spodziewamy się, bo te najstarsze ślady nie są za dobrze udokumentowane, ale mamy przesłanki, aby sądzić, że jakieś grupy, większe lub mniejsze, znaczy nie za duże w tamtych czasach, zapuszczały się w regiony Lubelszczyzny, no jeszcze w Paloncie Środkowym, czyli powiedzmy sobie, no to jest epoka, która się datuje od 300 tysięcy do 40 tysięcy lat temu, no ale załóżmy, że to nie były aż tak stare, czyli nie w początkach, ale może gdzieś w połowie czy przy końcu tego okresu, w jakichś bardziej sprzyjających odcinkach czasu przybywali tutaj ludzie. Mówiąc o tych bardziej sprzyjających, no mam na myśli to, że to nie był stabilny czas w dziejach Ziemi i w dziejach ludzkości, ponieważ wiązał się z epoka lodowa, więc ze zmianami klimatycznymi, z ochłodzeniami, ociepleniami. W tych najbardziej zimnych okresach no, te tereny były niedostępne. ale to są tylko przesłanki. Powiedzmy, lepiej udokumentowane mamy już ślady pobytów w tak zwanym górnym paleolicie, czyli mniej więcej do tego 40 tysięcy lat temu. I tutaj przypomnę, czy może powiem o dwóch takich ważnych stanowiskach, bo to ciągle jest epoka lodowa i ciągle nie ma tutaj stabilnego osadnictwa. Pierwsze z nich to jest Górze Puławskiej. Góra Puławska, no, obecnie po drugiej stronie Wisły, ale też pamiętajmy, że Wisła też zmieniała swoje koryto. I to jest takie obozowisko, które dokumentuje najstarsze osadnictwo Homo sapiens sapiens, czyli tego gatunku, którym my reprezentujemy, ludzie współcześni. To też jest ciekawe, że to stanowisko, czy to obozowisko było badane i jeszcze jest jakoś tam odsłonięte w okresie międzywojennym przez archeologów warszawskich. I też zabytki z tych badań są w Warszawie. Co my tam mamy? No więc różne narzędzia, naturalnie krzemienne narzędzia, ale też kości zwierząt, na które polowali ówcześni ludzie, polowali ci łowcy, często mówimy tak trochę łowcy mamutów, ale przecież nie tylko mamuty były tym zwierzętem łownym, ale też na przykład konie, czy inne stadne zwierzęta, które te polowania wtedy były takie spektakularne, ale jeśli się jedno zwierzę upolowało, to tego mięsa było całkiem sporo. No więc mamy na przykład ognisk, mamy po prostu zestawy narzędzi, kości tych zwierząt łownych. Drugim takim stanowiskiem, o którym chcę przypomnieć, czy też jakoś tak powiedzieć Państwu, to jest, no, jest ono znacznie młodsze. Ono, powiedzmy, jest młodsze o te 25 tysięcy lat, bo datowane jest na około 14-13 tysięcy lat przed Chrystusem. I chodzi tutaj o takie obozowisko z miejscowości Klementowice. Obozowisko, w którym też zaobserwowano kości zwierząt, też między innymi koni, oraz narzędzia krzemienne naprawiane, czy też ślady obróbki, krzemienia, po to, żeby jakieś narzędzia wyprodukować. Jeszcze jest taka jedna ciekawostka dotycząca tego stanowiska. Otóż stwierdzono tam też obecność ochry. To jest taki najstarszy barwnik, związek żelaza, kopalny zresztą. Te kopalnie ochry są faktem, hematytu, są faktem, jeśli chodzi o pasmo Gór Świętokrzyskich i były wydobywane jeszcze właśnie, wiemy, że na pewno były wydobywane w schyłkowym paleolicie. I tam jest taka bryłka, która ma ślady tak jakby ozdób. No, czy my może nadinterpretowujemy to, ale być może jest to rodzaj takiej ozdoby zachowanej właśnie w tamtym miejscu. Oczywiście takich pozostałości pobytów tych łowców, czy łowców mamutów, czy tych dużych zwierząt, czy koni, ale też reniferów, bo pamiętajmy, że klimat się zmieniał, środowisko się zmieniało i też gatunki zwierząt w różnych odcinkach też zmieniały się, w zależności od tego, jakie było pożywienie, jakie było środowisko. Takich pozostałości, takich obozowisk, śladów narzędziowych, pracowni, no mamy bardzo dużo już na Lubelszczyźnie, na przykład w tych rejonach zwydmionych, bo często ci ludzie w takim środowisku się osadzali, bo było sucho, powiedzmy sobie szczerze, żeby to tereny bezpieczne powyżej tych zalewowych obszarów. Dokumentują to rozmaite krzemienice tak zwane, czy takie pola, na których obserwujemy dużo rozmaitych artefaktów krzemiennych, czy też odpadków, czy też takich zabytków, które dokumentują poszczególne fazy procesu produkcyjnego, czy wreszcie narzędzi. Tam też często mamy też i paleniska, czyli były to takie obozowiska, czy też takie niezbyt może trwałe osady, które w tamtym czasie zakładali ci ludzie.
1: No tutaj zaznaczmy, że my cały czas mówimy o tak zwanych grupach łowiecko-zbierackich. To jeszcze nie były te grupy ludzi, które zakładały osady, tylko to byli po prostu ludzie w małych grupach, którzy przechodzili z miejsca na miejsce, którzy po prostu szukali jedzenia.
6: Słuszna uwaga, my jesteśmy cały czas w starszej epoce kamienia, czyli jeszcze przed takim stałym osadnictwem i przed nauczeniem się przez człowieka tych sposobów produkcji żywności. Tutaj cały czas mamy żywność, którą trzeba zdobyć z natury, czyli polując na zwierzęta, łowiąc je, czy też używając jakiejś broni ostrej, czy też zbierając naturalne jakieś pokarmy roślinne, czy na zwierzęce, przed zbieractwo muszli. Muszle były też ważnym pokarmem w tamtym czasie. I to jest ten czas, kiedy jeszcze ten człowiek no, nie zagrzewał miejsca długo w jednym środowisku, tylko no, poszukiwał tych pokarmów i jak zwierzęta wędrowały, to i człowiek za tymi zwierzętami musiał się przemieszczać, żeby mieć cały dopływ do jedzenia, powiedzmy sobie. Ale to jest też czas, kiedy no, nie tylko polowano, oczywiście mamy ślady na jakieś potrzeby estetyczne, pojawią się ozdoby, czy z muszli, czy z bursztynu w tym czasie. No, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ci ludzie się bawili, jakie mieli formy rozrywki, ale też już u schyłku paleolitu są pierwsze, u nas na Lubelszczyźnie, bo oczywiście w innych obszarach i wcześniej, ale mam pierwsze jakieś pochówki, więc no to jest też taki dla archeologa ważna płaszczyzna do badań kultury tego człowieka. Natomiast najciekawsze tak naprawdę to, co się dzieje tutaj, zaczyna się w momencie pojawienia się rolników. Czyli od tego czasu, kiedy żywność jest produkowana i z tą produkcją żywności wiąże się też no, takie zasiedlenie trwalsze poszczególnych obszarów, no wyobraźcie sobie Państwo rolnika, który będzie wędrował, no hodowca bydła może, czy też zwłaszcza jakiś owiec, czy kóz, czyli tych takich stworzeń, które można wypasać właśnie w taki sposób wędrowny. Ale jeżeli się ziemię uprawia, no to trzeba tutaj pilnować tego, co tam się na tej ziemi posiało, zasiało, żeby zebrać możliwie najlepszy plon. I to jest też czas, kiedy no, stopniowo zauważamy powiększanie się tych areałów osadniczych, produkcja żywności, ale też ta żywność produkowana to nie był jedyny posiłek, bo w dalszym ciągu korzystano z darów natury. Dawała czasami, no, jeśli żywności było dosyć, no to miało to wpływ na wzrost demograficzny. W związku z tym poszerzały się też stopniowo jakieś te takie ekumeny, w których człowiek gospodarował i żył.
5: Wspomniała Pani o tym, że przyszli rolnicy. Zauważmy tutaj, że faktycznie ta technologia rolnictwa została tutaj przyniesiona przez innych mieszkańców. I jak archeologia, jak historia to tłumaczy? Skąd oni się tutaj wzięli?
6: No tutaj też już jakichś nowych mitów nie tworzymy, ponieważ od dawna wiemy, że to ci ludzie przywędrowali z południa, przez Brawę Morawską, przez Kotliny Karpackie, no konkretnie z Moraw, czy też no, z rejonów tam słowacko-węgierskich i właściwie przyszli już z pewnym takim pakietem umiejętności. To nie jest tak, że oni tutaj musieli startować od zera. Oni wiedzieli, w jakich obszarach im się najlepiej mieszka. Szukali na przykład lepszych wyżyn lesowych, takich miejsc, które nie były jakimś takim starym, gęstym borem zajęte, tylko porośnięte, tylko jakimiś świetlistymi dąbrowami, gdzie no, łatwiej było te tereny jakoś kolonizować. A więc wiedzieli, jak sobie radzić w takim właśnie środowisku wyżyn lesowych, bo z takich właśnie obszarów przybyli. Mieli określony już taki zasób umiejętności. Ta gospodarka rolna była dosyć prosta, no bo to była na początku taka kopieniacza uprawa ziemi. No, dopiero trzeba było tam za 2-3 tysiące lat, żeby powiedzmy upowszechniła się taka gospodarka, no może około powiedzmy 1,5-2 tysięcy, przesadziłam z tymi trzema, żeby się taka gospodarka bardziej no, złożona upowszechniła, czyli z wykorzystaniem siły pociągowej zwierząt, ale o tym za chwilę. Były te społeczności, które jak nazywane są, to nie tylko na terenach polskich, ten typ kultury, czy ten typ gospodarczy się pojawia, społeczności kultury ceramiki linearnej, czy tu u nas w Sęgowej Rytej. A więc uprawa podstawowych zbóż, pszenicy, jęczmienia, kilku gatunków, no i chów zwierząt, czyli krowa głównym tym zwierzęciem ważnym, ale też i drobniejsze typu koza, owca, także świnia, może ta hodowla świni też nabierała znaczenia w późniejszym czasie. No ale też umieli, mieli też pewne techniczne umiejętności nowe, a więc produkowali naczynia ceramiczne. To było coś nowego na tym terenie, jak też potrafili produkować przędzę, czyli uprawiali taką roślinę jak len, ale też i wełna zwierzęca była podstawą do produkcji nici, a dalej z tych nici na prostych krosnach wytwarzano płaty tkanin. No i wiele jeszcze innych roślin ważnych, na przykład strączkowe niektóre rośliny, powiedzmy groch, czy też no, mak również w tym czasie jest znany. No też do końca nie wiem, na ile to było uprawiane, na ile pozyskiwane z natury, no ale, o maku jeszcze Państwu powiem troszeczkę przy innych zagadnieniach, bo no, to jest nie tylko roślina, której można nie wiem, olej produkować, choć nie mamy dowodów na to, że w tym czasie tak wykorzystywano, ale przecież mamy, jest to też roślina lecznicza, która była, no i powiedzmy sobie rytualna. W późniejszych czasach to bardzo ładnie jest widoczne, kiedy ten opium smaku odgrywało ważną rolę w różnych religijnych obrzędach.
5: A pani profesor, jak wyglądał w tamtym okresie obrządek grzebalny? Bo to jest ta dziedzina ludzkiego życia, z której my, archeolodzy, dużo się dowiadujemy.
6: No też w tamtym okresie, czyli no też szeroko trzeba do tego podejść, ten obrządek pogrzebowy też się zmieniał w różnych kręgach kulturowych. No, wynikało to z tradycji, z systemów religijnych, jakie tworzyli ci ludzie, więc sposób traktowania zmarłych, zwłok zmarłych, no był ściśle związany, podobnie jak i dzisiaj, z naszymi wierzeniami, w dużej mierze od tego zależy. Wobec na Olicu no, obowiązywała taka zasada niepalenia zwłok. Nie w Neolicie, w tym czasie, i wczesnym Neolicie, i troszeczkę później. To zdarzały się, oczywiście były wyjątki od normy. Od tej normy. Wcześniej w mezolicie, czy też jeszcze w słuchu paleolitu, mamy nawet lepsze przykłady, na przykład ciałopalenia, jak z północno-wschodniej Polski, czy z centralnej. Ale w epoce neolitu stosowano inhumację. To takie, chciałabym, jest to też taki wyraz, czy manifest wierzeń tych wielką bogini, wielką matkę, czyli składano z zmarłych, niespalonych pozycji embrionalnej najpierw, czyli takiej płodowej, powiedzmy sobie, jakby powrót do łona bogini, matki, który umożliwiał, może tak jak sobie wyobrażamy w przekonaniu tych ludzi, jakieś powtórne narodziny. I ten sposób chowania zmarłych w zasadzie obowiązuje przez cały neolit, młodszą epokę kamienia i również początki epoki brązu. Dopiero właśnie później, w młodszych odcinkach epoki brązu, no gdzieś tam XIV-XIII wiek i następne, następuje taka no, rewolucyjna zmiana w podejściu do tych rytuałów grzebalnych z korzyścią dla ciałopalenia.
4: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
3: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. W tym wydaniu wracamy do archeologii Lubelszczyzny. Tym razem powiemy m.in. o tym, jak wyglądały pogrzeby w epoce kamienia, o polskich megalitach, o tym, do czego używano maku i jego pochodnych w pradziejach oraz o najważniejszych stanowiskach archeologicznych na Lubelszczyźnie. O tym wszystkim Bartek Ważny rozmawiał z doktor habilitowaną Haliną Taras z Instytutu Archeologii UMCS.
3: Eska Lublin.
5: Czym jest to ciałopalenie? Już teraz coraz bardziej częściej w naszych czasach stosowane, ale no, powiedzmy, czym to jest.
6: Znowu, odnosząc się do tych wielkich systemów religijnych, tak jak my archeolodzy postrzegamy to, musi to związać z jakąś nową zmianą taką mentalności tych ludzi i w systemie tych systemów wierzeniowych, czyli odejście od tych bóstw pierwotnych, tonicznych, matriarchalnych, od tych związanych z Wielką Matką, w kierunku bóstw niebiańskich, byśmy powiedzieli, czyli w wielu już późniejszych religiach, wiemy to z mitów, mamy to bóstwo gromowładne tak zwane, być może i też w kulturze Słowian też, prawda, wczesnych też mamy takiego boga, no te bóstwa się różnie nazywały, my nie wiemy jak nazywano je w tamtych czasach, ale no, ma to pewnie związek z wierzeniami tymi solarnymi, czyli w potęgę słońca, boga, tego niebieskiego, które swoją mocą ogrzewało ziemię, wpływało na wegetację. No, było ważnym takim dla tych społeczności. I w rytuale pogrzebowym to się właśnie wiąże z kremacją, czyli budowano jakieś stosy ciała zmarłych w odpowiednim jakimś takim ceremoniale, chociaż nie wiemy, nie potrafimy tego tworzyć, były na tych stosach układane i kremowano je, a prochy albo wsypywano do specjalnych pojemników ceramicznych, albo czy innych organicznych, były składane w płytki, stosunkowo płytkich jakichś zagłębieniach w ziemi. W przypadku tych właśnie pojemników ceramicznych czasem, jak sądzimy, mogło nawet wystawać częściowo z powierzchni ziemi. Także były w pewnym stopniu dostępne być może dla tych żyjących, a mogło to też mieć znaczenie rytualne dla późniejszych obrzędów, bo przecież tak jak i my teraz mamy rozmaite rytuały i religijne, ale też i rodzinne, społeczne, którym poddajemy się całkiem chętnie, prawda? I jest to też taka okazja po to, żeby się spotkać w moim towarzystwie, porozmawiać, spożyć wspólny posiłek. I zapewne w tych dawnych czasach traktowano te obrzędy podobnie. No, oczywiście składano jakąś ofiarę bóstwu, zresztą też w przestrzeni cmentarzysk mamy różne dowody na to, że były one wizytowane, że odbywały się tam jakieś uczty rytualne, być może połączone ze śpiewami, z muzyką, bo też są rozmaite instrumenty, grzechotki proste, gliniane czy tym podobne, które też miały swoje znaczenie w obrzędach religijnych, podobnie jak i w późniejszych czasach muzyka, prawda, różne formy muzyki. Także takie ślady takich właśnie zachowań my postrzegamy także na Lubelszczyźnie, na stanowiskach tych archeologicznych właśnie związanych z już epoką brązu czy epoką żelaza.
1: Wspomnijmy teraz, panie profesor, o takich najciekawszych zabytkach archeologicznych tutaj z okolic Lublina. Pamiętam na przykład mieszkańcy Lublina mogą kojarzyć taką miejscowość jak Krężnica Jara. Tam bardzo ciekawą rzecz znaleziono.
6: Naturalnie. Ale ja może też o kilku takich istotnych stanowiskach lepiej rozpoznanych i takich, no można powiedzieć, takich wzorcowych, które Starą Lubelszczyznę przypomnę państwu. Ich rola, czy taka szczególna właśnie rola, to też wynika z tego, że one zostały lepiej przez nas zbadane, czy całkowicie, czy w dużym zakresie, czyli ta ilość informacji, którą z nich czerpiemy, pozwala nam mocniej przeniknąć w te pradzieje i więcej powiedzieć o populacjach z tamtego czasu. No, bez wątpienia z tych takich neolitycznych stanowisk, ale nie tylko, bo to jest taki rejon, gdzie mamy pewną ciągłość osadniczą. No, należałoby wymienić te stanowiska z okolic Hrubieszowa, choćby Grudek. Grudek, który cykl stanowisk położonych na takiej wysokiej skarpie nadburzańskiej i praktycznie mamy tam pełne spektrum osadnictwa, no na pewno przynajmniej od neolitu, od epoki neolitu, aż po wczesne średniowiecze, bo też tutaj państwu przypomnę o grodzie, który znajduje się w Grudku, jednym z tych tak zwanych grodów czerwieńskich, a więc ten obszar był w sferze zainteresowań różnych społeczności, powiedzmy od początku neolitu. Są też i starsze zabytki znane, ale ja mówimy o tym okresie, kiedy to osadnictwo ma charakter stały. Inne tego typu stanowiska, tu pan wspomniał o Krężnicy, ale tu powiem, że cała seria stanowisk i osad, i cmentarzy na Płaskowyżu Męczowskim. Lementowice, Karmanowice, Wąwolnica, Las Stocki, Krężnica, oczywiście Jara. Ostatnich lat mamy też ciekawe tutaj takie stanowiska rozpoznane na tzw. skarpie doburzańskiej, Mikulin i Doburzek i inne tam takie punkty osadnicze badane w ramach grantu naszego, takie badania robione z naszych absolwentów. Te badania miały charakter też i nieinwazyjny, bo pozwoliły na przykład potwierdzić szereg takich osad o charakterze obronnym, ale też takie osady o charakterze obronnym właśnie znamy i w Grudku takie właśnie urządzenia, powiedzmy sobie, te zabezpieczające badania magnetyczne wykazały i mamy tego typu obiekty właśnie z Płaskowyżu, choćby właśnie Las Stocki czy Wąwolnica. A więc w pewnym momencie również na Lubelszczyźnie, to jest już czas, powiedzmy tak, przełom 5-4 tysiąclecia, pierwsza połowa 4 tysiąclecia, pojawiają się osady o charakterze takim obronnym, fortyfikowanym. One są też położone często na wyniesionych miejscach, czyli były z natury obronnych, ale system rowów czy jakichś zabezpieczeń typu płoty też były tym dodatkowym atutem bezpieczeństwa w tej osadzie. Wracając do Pana pytania o Krężnicę Jar, otóż jest to też czas, kiedy pojawia się coraz więcej takich zabytków związanych ze sztuką, czyli z takim, no powiedzmy, nie miały one może praktycznego znaczenia, ale wykazywały pewne, pokazywały pewne potrzeby estetyczne tych ludzi. To są często detale zdobicze naczyń rytualnych. Pan tutaj nawiązał do krężnicy, gdzie mamy taką parę glinianych wołków sprzężonych jarzmem. To było ucho naczynia. I te właśnie wołki rozmaite, wieńczące naczynia pojawiają się dosyć powszechnie w tym rejonie południowo-wschodniej Polski, w kręgu tak zwanej kultury pucharów lejkowatych. Dużo tych osad, których wspomniałam, czy cmentarzysk z Płaskowyża i też w Grudku, ma właśnie taką afiliację kulturową. To jest też społeczność interesująca pod innym względem. Otóż jest to społeczność, która, jak się mówi, wyznawa religię megalityczną, czyli budowała ogromne konstrukcje kamienne, czy kamienno-drewniane, jeśli tego kamienia nie było. Były to też takie świątyń pod gołym niebem, ale my tutaj z Lubelszczyzny takich obiektów nie mamy potwierdzonych. Mamy natomiast potwierdzone grobowce, potężne grobowce, tak zwane megality, jak się często mówi, domy zmarłych. Były to takie formy domów zmarłych, budowane na planie trapezu, prostokąta. Ta konstrukcja opierała się właśnie na kamieniu lub drewnie. Tutaj właśnie w tej części często drewno, ponieważ no nie mamy aż tak tych głazów narzutowych, które były tym budulcem podstawowym na przykład na Niżu Polskim. Ale też no, wapień lokalny i później to było przykrywane nasypem ziemnym. To była społeczność, która w dużym stopniu odkształciła środowisko. W większym stopniu tutaj obserwujemy w niektórych rejonach odlesienie, bo pola zakładano też w strefie wyżynnej. Ci ludzie już wykorzystywali do prac rolniczych zwierzęta, właśnie siłą pociągową, no może nie wołki, znaczy wołki, ale woły. Chociaż tu trzeba przyznać, że w tej sztuce pradziejowej częściej baran jest tym motywem takim zdobniczym, ale rzeczywiście woły jako te zwierzęta, które mogły te ciężary jakieś przenosić, czy też być używane w pracach rolniczych, były właśnie bardzo ważne dla tej gospodarki. To też trzeba pamiętać, że no, ta gospodarka była taka trochę dwutorowa, czyli i chów zwierząt, i rolnictwo, a więc korzystano i z mięsa, i też z tych przetworów mlecznych, jakie produkowały zwierzęta niektóre, czy też właśnie ta rogacizna drobna, czy też właśnie krowa. I byli to też ludzie, właśnie powiedziałam o tym wykorzystaniu zwierząt, którzy już stosowali do transportu wozy, czterokołowe czy dwukołowe wozy, no więc mogli transportować na większe odległości ciężki budulec. I to też był spory taki przełom, czy taki skok jakościowy w gospodarce rolniczej.
5: Wspomnieliśmy tutaj właśnie już o tym stanowisku, o Krężnicy Jarej oraz o tak zwanej kulturze pucharów lejowatych, a w tym miejscu wróciłbym bardzo chętnie właśnie do tego tematu maków, o którym wspomnieliśmy, a to już dlatego wyjaśnię Państwu, bo studenci archeologii, kiedy się zapoznają właśnie z tą kulturą, to jest jeden z takich, moim zdaniem przynajmniej tak to tych 10 lat temu, 12 lat temu sam odkryłem, bardzo fascynujący kwestia bardzo charakterystycznych naczyń, która ta kultura wyrabiała, ale to już na szczegół oczywiście pani profesor.
6: Dziękuję. Tak, ma pan absolutną rację. Zresztą ten problem fascynuje ludzi. No, narkotyki są niezdrowe, powiedzmy sobie szczerze, i są dzisiaj ogromnym zagrożeniem, ale to zagrożenie, proszę państwa, wynika też z tego, że my mamy, że jest taka pewne przyzwolenie na to, większe przyzwolenie społeczne, i odeszły te narkotyki ze sfery wierzeń. W tamtych czasach różne używki, czy też roślinne, czy też właśnie alkohole, piwo, lekkie alkohole, bo jeszcze nie znano wtedy sposobów produkcji właśnie tych destylowania, tych mocniejszych właśnie alkoholowych napojów. One były, miały charakter rytualny, one były tabuizowane, nie można tak sobie było po prostu, a mam ochotę, to sobie skorzystam. To było przeznaczone tylko albo dla kapłanów, czyli ludzi, którzy byli tymi celebrantami w różnych rytuarach religijnych, a nawet też jeśli były dopuszczane takie używki do szerszego tego społeczeństwa, to tylko w określonych sytuacjach. No i wierzący ludzie szanowali takie właśnie zasady i to tabu. No wiesz, w tych społeczeństwach pierwotnych widzimy, że takie rygory są bardzo ściśle przestrzegane, że rzadko się zdarza, że ktoś sobie pozwala na wykroczenie łamiące takie zasady. No bo tak duża jest ta wiara w moce nadprzyrodzone, że ci ludzie się boją przekraczać pewne granice. Tak, ten mak, czy w ogóle opium, a produkcja opium, powiedzmy sobie, nie jest specjalnie skomplikowana. Nie będę teraz Państwu podawała tych zasad, ale to wiem, że to nie jest trudne, żeby takie mleczko makowe uzyskać. Miał bardzo duże, czy szerokie zastosowanie w tym czasie. O tym świadczą, jak Pan wspomniał, specyficzne naczynia rytualne, jak zwane plasze z kryzą, takie nieduże naczynia, które swoim wyglądem, no, mniej lub bardziej udatnie, naśladują kształt makówki. I teraz się Państwu, oczywiście też mamy z tych badań archeobotanicznych dowody na to, że ten mak był znany, ale w warunkach tutaj naszych polskich, to też tutaj Państwu powiem, że mamy, są najnowsze badania, poświadczono już obecność tego opium na ściankach naczyń, w flasz z kryzą, też niektórych miniaturowych naczyń. To są, niedawno to zostało opublikowane, takie badania, które wykonaliśmy wspólnie z medykami ze Akademii Medycznej, z Zakładu Medycyny Sądowej. Także wiemy, że to są nie tylko spekulacje, że to nie tylko kształt tych naczyń, ale również poświadczyliśmy już takie właśnie substancje, które wniknęły w ścianki flasz z kryzą i innych naczyń o takim rytualnym charakterze. Jeszcze wracając do tej sztuki przedziejowej, bo tam wiadomo, zdobnictwo, te figurki zwierząt, ale tutaj też powiem, że mamy też przykłady takiej sztuki, która za modela człowieka bierze, mam właśnie z Lasu Stockiego na Płaskowyżu, mamy postać kobiecą, która też była takim detalem zdobniczym jednego z naczyń rytualnych. No ale mak rzeczywiście odgrywał ważną tutaj rolę, podobnie jak piwo w niektórych kulturach, w niektórych społecznościach tych pradziejowych, a w późniejszym czasie to już bardziej właśnie epoka żelaza, to też przyszła pewnie ta moda, ta używka się rozpowszechniła poprzez sprawą właśnie jakichś infiltracji koczowników z terenów ze wschodu. No, no, nas bezpośrednio to przyszło ze steków kontyjskich, więc no, wiemy, że na przykład Scytów czy innych tych ludów konopie były takim rytualnym ziołem, powiedzmy sobie szczerze, rośliną, i też mamy tutaj archeologiczne dowody, że one były szeroko, ale też i historyczne, bo tutaj już i historycy greccy o tym pisali, że były one takim ważną rośliną w różnych obrzędach. Może nie zawsze religijnych, ale jednak religijnych także. No była to taka używka, która pozwalała tym ludziom jakoś, no nie wiem, łączyć się z bóstwami, jak to, żeby użyć języka Indian północnoamerykańskich. Także tak, opium było szalenie istotne.
4: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
7: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
7: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. A potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
3: SK Music News.
7: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
8: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
7: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
9: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I śpiewałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zresztą odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
3: No cóż,
1: na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym

0: takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam Kogoś Lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: lepszego.
1: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
0: Dzięki.
1: Za uwagę. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości. I wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej. Okay.
0: Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu. Ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem

0: Występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich, więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
2: Sviatoslav Vakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha, obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
2: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
2: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten, właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyła mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama też płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na jednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, było ich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom, po prostu wszystko było nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście. Ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Shakira i Daj Daj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 Kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. No bo skoro mundial, to musi być i o nie śpiewać, kibicować. Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie Waka Waka, Daj Daj, a tu mamy Jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
3: tak jest.
0: Też.
3: Jest.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen, myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor, ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Ja również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami i jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczów moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.
2: Mama,

0: Piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Westę swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo, myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś. Ja wszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona. I rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni, no ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, zaraz, śpiewać jest za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy Eska po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: Eska Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dżimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta. Cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami i rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI.
4: No.
3: Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował. Wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość,
3: wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: Taki PZ z kiedyś i PZ z dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: To są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą. I bardzo
3: zaufał
4: mi się,
3: ci, tak, na 100%?
4: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
3: Bez poprawek, żadnych.
4: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
3: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
4: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo... Gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
3: No to kto pojawi się na tym koncercie?
4: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
3: No to bardzo mocny skład nam się.
4: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
3: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
4: Serdecznie zapraszam.
0: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
2: SK Music News.
0: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
5: Muzyka się żyje.
6: No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo, i to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez Końca, a niebawem będą kolejne nowości.
7: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
6: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A w eskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Somp z kawałkiem My Body Is Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem, radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje. Ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina. 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakiś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, dokładnie, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem "Cześć" na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczuć.
1: Nie ma takiego, nie ma takiego.
0: Tak, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
4: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
5: Sempermed, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną. Rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl.
6: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: Audi Q7 z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi w wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin, Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
9: To spory wydatek.
10: Nie! Bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik Galeria Wenus, pierwsze piętro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
13: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej SK-owej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela, wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
1: Duda, Duda Day. Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa! Salsame, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: I po reklamie.
8: Lublin na czasie.
9: I Arkadiusz Więsek. Liczy się obecność i chęć pokonania 5-kilometrowej trasy. W Lublinie odbędzie się Sun Run, czyli charytatywny bieg dla hospicjum Dobrego Samarytanina. Wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik z atrakcjami dla dzieci i dorosłych oraz zbiórka na rzecz hospicjum.
10: Przebiegnięcie, przejście tych 5 kilometrów, mimo że to jest trudne, to uczucie, które jest potem.
9: Mówi Jakub Delega, pomysłodawca biegu.
10: Świadomość, że wzięliśmy udział w tej akcji, jest wspierając tych, którzy tego najbardziej potrzebują.
9: Bieg oraz towarzyszący mu piknik odbędzie się 12 września w Parku Ludowym w Lublinie. Szczegóły znajdziecie na sunrun.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
13: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
14: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
13: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej.
14: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
12: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
14: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
13: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
12: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergarenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 i to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz właśnie tempo mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii, Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach

0: Najnowsza propozycja od Margaret, prima ballerina w Radiu SK. Programy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smiliczka z Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na SK-owym Messengerze.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Jesteśmy na językach całego miasta.
8: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
7: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
9: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
10: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
16: O Boże, co wyście tu zrobili?
17: Czy możemy zwolnić go?
18: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michel, ty jesteś już mój asystent.
15: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-Mele, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość od Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
0: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
24: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Maneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej Jaskowej Anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was. Dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda,
6: dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
8: Marian, jaki laptop jest top?
9: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
10: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Czy nauka może być bezpłatna?
12: Bezpłatna?
11: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
11: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
12: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
12: Bezpłatnie.
11: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
13: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
14: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

To jest Radiowiecka, to są hity na czasie, Alex Morena i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. A teraz w RTV Eura GD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Sempermed, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną, rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. M.in. terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl.
3: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna 1 w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: I po reklamie.
10: Lublin na czasie.
11: Arkadiusz Więsek. Zbliża się wydarzenie szyte z myślą o molach książkowych. W Lublinie odbędą się targi książki. Tegoroczna edycja ponownie zgromadzi wydawnictwa z całej Polski, autorów, czytelników oraz wszystkich miłośników literatury. Nie zabraknie kryminałów, romantycznych historii, thrillerów i fantastyki. Na odwiedzających w każdym wieku będą czekały stoiska wystawców, nowości wydawnicze, spotkania z autorami oraz kreatywne warsztaty i dyskusje. Wydarzenie odbędzie się od 25 do 27 września w przestrzeniach Targów Lublin. Mamy dla Was wejściówki. Wystarczy, że napiszecie na naszego maila lublin@sk.pl. W treści piszcie książka.
12: Muzyką się żyje.
13: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
14: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
15: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
16: Warto było.
15: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
13: Kuba i Kuba przez twoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Esce w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze? Pojutrze? Nie, wróć! Jutro już poniedziałek! Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Dwie minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Właśnie Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to decyzyjne.
0: To zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce Usointy i Kościela, czyli ESK w Radiu ESK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Kościel czekają w ESK i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak,
2: dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piąka, cukru, brak.
3: Duda, Duda. Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Mamy niskie
7: ceny! Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
10: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
9: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
11: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
12: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
13: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Po Smolonej Sławie i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Taki Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zduńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie. Lusterka, wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
21: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
20: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cyms. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
22: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
23: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
22: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
23: tak,
22: tak.
0: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
20: No i marzenie się spełniło, za hit stygnie lato. A teraz panowie mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
0: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
22: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
20: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
4: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość?
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja? Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Ola, BHP? Zdała i jest bezpieczna.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: I po reklamie.

to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. Trzy sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje dwie. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
10: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: I po reklamie.
15: Lublin na czasie.
16: I Arkadiusz Więsek. Jeszcze we wrześniu można odkryć tajemnice Lublina. To w ramach cyklu Spacery z Bramy, w trakcie którego poznamy niezwykłe historie ukryte na ulicach i podwórkach miasta. Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zaprasza na autorskie wędrówki oparte na archiwalnych dokumentach, listach i relacjach mówionych. W kolejne weekendy organizatorzy zdradzą sekrety kawiarni okresu PRL-u, zabiorą nas na ulicę Żmigród oraz przedstawią historię dzielnicy akademickiej na dawnych fotografiach. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zbiórka w weekendy o godzinie 11 przy ulicy Grodzkiej 2. Szczegółów szukajcie na stronie instytucji.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
18: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam.
18: Co ty tutaj robisz?
19: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
18: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
17: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
20: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gipsy i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin Van Buuren w Radiu SK to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: No i zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł, na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To da więcej. 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
6: Sempermed, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną. Rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja sempermyślnikmed.pl.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
8: To spory wydatek.
9: Nie! Bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych. W dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik Galeria Wenus, pierwsze piętro.
10: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
11: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Wygenerowano z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
4: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw, koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
7: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
12: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
11: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
13: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz. Yeah,

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio SK. Two ships in the night.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość. To jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów. Absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: I po reklamie.

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Jesteśmy na językach całego miasta.
7: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
6: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
8: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, 1 w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Lublin na czasie.
23: I Arkadiusz Więsek. Odliczanie już trwa. Targi Lublin zamienią się w stolicę fantastyki i popkultury. Wszystko za sprawą nadchodzącego festiwalu Starfest. Przed nami 3 dni wyjątkowych atrakcji i niezapomnianych przeżyć. Na uczestników czekają spotkania z gośćmi specjalnymi, widowiskowe występy cosplay, gaming, RPG oraz planszówki. Będziecie mogli wziąć udział w kreatywnych warsztatach, odwiedzić strefę wystawców oraz wieczorami bawić się w fantastycznej atmosferze. Wydarzenie odbywać się będzie od 16 do 18 października w Targach Lublin. Więcej szczegółów szukajcie na stronie facebookowej festiwalu.
0: Agata Chruściak. Zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
13: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
0: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
21: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

Hit zawsze na czasie, to Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji Rosmal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosmal.pl, regulaminy.
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Wyjazd na maksa.
15: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palari, Vivi, Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowe medale Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co wyście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
18: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: I po reklamie.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
24: This is the most positive part of the year for me.
23: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie.
24: In terms of the confidence.
23: A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także Robot Radia SK.
25: Go! Robota.
0: który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
2: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
23: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
3: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zaria.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Marian, jaki laptop jest top?
20: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
21: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
10: Tutaj! Mamy go!
11: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
12: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw, koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
22: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
23: I po reklamie.
24: Lublin na czasie.
25: I Arkadiusz Więsek. Wielka sztuka i nowoczesna technologia już wkrótce połączą się w Lublinie. Od 15 września w nowo powstałym hangarze sztuki przy Alei Witosa będzie można podziwiać światową immersyjną wystawę poświęconą twórczości Vincenta van Gogha. Ekspozycja, która odniosła sukcesy m.in. w Nowym Jorku, Paryżu i Berlinie, została podzielona na 5 wyjątkowych części. Wśród nich m.in. spektakularny godzinny pokaz, w którym wielkoformatowe obrazy malarza ożyją dzięki projekcjom połączonym z muzyką i narracją lektora. Wystawę w Lublinie będzie można odwiedzać do 31 grudnia.
26: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
27: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
26: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
14: To spory wydatek.
13: Nie! Po księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Wenus, pierwsze piętro.
15: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rymbiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie. Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
9: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
10: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: I po reklamie.

0: Śląska Lublin. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw, koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna 1 w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
7: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: I po reklamie.

0: Music News.
1: Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dzimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
2: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
3: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
2: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
3: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
2: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
3: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
2: Trochę ich sprawdzałeś.
3: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
2: Czyli żeby nie wszystko...
3: Żeby go obracać,
2: próbować różnych rzeczy.
3: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś czy 12. I to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
2: Nowy kawałek jaki jest?
3: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał. PZ potem, jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
2: Przypadkowego zupełnie pokoju.
3: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
2: AI.
3: No.
2: Czyli jesteś taki sentymentalny.
3: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
2: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
3: Ta doskonałość,
2: wszystko jest takie samo.
3: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na 6 rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie 3 razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym

0: No właśnie.
1: A jednocześnie dorastanie.
0: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
1: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony, i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
0: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
1: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
0: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
1: O każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
0: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
1: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
0: Bez poprawek, żadnych.
1: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
0: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
1: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno. Gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, bo wiadomo, że

0: czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
0: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Soku, Focus i Rahim, czyli legendarna paktofonika. Oskar 83, czyli połowa problemu. Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie. I Abradab, czyli Kaliber 44. Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
0: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK. Shakira i Daj Daj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
3: SK Music News.
2: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 Kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. Bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
3: SK Music News.
2: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
4: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
2: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
4: Tak
2: kobiece.
4: Mistrzostwa Świata U20 FIFA będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
2: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
4: tak jest.
2: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
4: No surprise, surprise!
2: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
4: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
2: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
4: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
2: I w sumie kibicom i kibickom
4: tak jest.
2: Też.
4: Yes.
2: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
4: nie, tylko gram na nerwach.
2: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
4: Tak jest, na nerwach i koncerty.
2: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
3: SK Music News.
2: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze będzie pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój Pierwszy Raz.
3: Mój Pierwszy Raz.
2: Mój Pierwszy Raz na scenie.
5: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny, jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia. I robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub. I gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę. Hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się. Duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam. Było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
2: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
5: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku. Pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście, z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczów moich zostało tam rozegranych. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO, to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie, przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit?
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.

0: piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć, ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo, myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię, ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem. Ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie... No, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę, pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy Eska po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: Eska Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia Eska. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie Eski za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia Eska.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak. No i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawa.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super.
1: Ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liczka, tym razem też wygrać. Dobra.
1: Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. A czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu. Ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
5: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moją kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten, właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka, ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem ESCA Music Awards.
0: Ja pamiętam ESCA Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Stety, niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to jest dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
0: Opowiem Wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
3: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
4: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: No, mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zatem odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mario.

Idziemy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Pink.

0: lepszego. A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę.
2: SK Lublin News.
3: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. W tym wydaniu wracamy do archeologii Lubelszczyzny. Tym razem powiemy m.in. o tym, jak wyglądały pogrzeby w epoce kamienia, o polskich megalitach, o tym, do czego używano maku i jego pochodnych w pradziejach oraz o najważniejszych stanowiskach archeologicznych na Lubelszczyźnie. O tym wszystkim Bartek Ważny rozmawiał z doktor habilitowaną Haliną Taras z Instytutu Archeologii UMCS.
2: SK Lublin.
4: Czym jest to ciałopalenie? To już teraz coraz bardziej częściej w naszych czasach stosowane, ale no, powiedzmy, czym to jest.
5: Znowu, odnosząc się do tych wielkich systemów religijnych, tak jak my archeolodzy postrzegamy to, musi to związać z jakąś ogromną zmianą taką w mentalności tych ludzi i w systemie wierzeniowych, czyli odejście od tych bóstw pierwotnych, tonicznych, matriarchalnych, od tych związanych z Wielką Matką, w kierunku bóstw niebiańskich, byśmy powiedzieli, czyli w wielu już późniejszych religiach, wiemy to z mitów, mamy to bóstwo gromowładne, tak zwane, być może i też w kulturze Słowian też, prawda, wczesnych też mamy takiego boga, te bóstwa się różnie nazywały, my nie wiemy, jak nazywano je w tamtych czasach, ale ma to pewnie związek z wierzeniami tymi solarnymi, czyli w potęgę słońca, boga, tego niebieskiego, które swoją mocą ogrzewało ziemię, wpływało na wegetację. Było ważnym takim dla tych społeczności. I w rytuale pogrzebowym to się właśnie wiąże z kremacją, czyli budowano jakieś stosy ciała zmarłych w odpowiednim jakimś takim ceremoniale, chociaż nie wiem, nie potrafimy tego tworzyć, były na tych stosach układane i kremowano je, a prochy albo wsypywano do specjalnych pojemników ceramicznych, albo czy innych organicznych, były składane w płytki, stosunkowo płytkich jakichś zagłębieniach w ziemi. W przypadku tych właśnie pojemników ceramicznych czasem, jak sądzimy, mogło nawet wystawać częściowo z powierzchni ziemi. Także były w pewnym stopniu dostępne, być może dla tych żyjących, a mogło to też mieć znaczenie rytualne dla późniejszych obrzędów, bo przecież tak jak i my teraz mamy rozmaite rytuały i religijne, ale też i rodzinne, społeczne, którym poddajemy się całkiem chętnie, prawda? I jest to też taka okazja po to, żeby się spotkać w tym towarzystwie, porozmawiać, spożyć wspólny posiłek. I zapewne w tych dawnych czasach traktowano te obrzędy podobnie. Oczywiście składano jakąś ofiarę bóstwu, zresztą też w przestrzeni cmentarzy znamy różne dowody na to, że były one wizytowane, że odbywały się tam jakieś uczty rytualne, być może połączone ze śpiewami, z muzyką, bo też są rozmaite instrumenty, grzechotki proste, gliniane czy tym podobne, które też miały swoje znaczenie w obrzędach religijnych, podobnie jak i w późniejszych czasach muzyka, prawda, różne formy muzyki. Także takie ślady takich właśnie zachowań my postrzegamy także na Lubelszczyźnie, na stanowiskach tych archeologicznych właśnie związanych z już epoką brązu czy epoką żelaza.
4: Wspomnijmy teraz, pani profesor, o takich najciekawszych zabytkach archeologicznych tutaj z okolic Lublina. Pamiętam na przykład mieszkańcy Lublina mogą kojarzyć taką miejscowość jak Krężnica Jara. Tam bardzo ciekawą rzecz znaleziono.
5: Naturalnie. Ale ja może też o kilku takich istotnych stanowiskach lepiej rozpoznanych i takich, można powiedzieć, takich wzorcowych, które Starów Lubelszczyzny przypomnę Państwu. Ta ich rola, czy taka szczególna właśnie rola, to też wynika z tego, że one zostały lepiej przez nas zbadane, czy całkowicie, czy w dużym zakresie, czyli ta ilość informacji, którą z nich czerpiemy, pozwala nam mocniej przeniknąć w te pradzieje i więcej powiedzieć o populacjach z tamtego czasu. Bez wątpienia z tych takich neolitycznych stanowisk, ale nie tylko, bo to jest taki rejon, gdzie mamy pewną ciągłość osadniczą, no należałoby wymienić te stanowiska z ulic Hrubieszowa, choćby Grudek. Grudek, który no, cykl stanowisk położonych na takiej wysokiej skarpie nadburzańskiej i praktycznie mamy tam pełne spektrum osadnictwa, no na pewno przynajmniej od neolitu, od epoki neolitu, aż po wczesne średniowiecze, bo też tutaj Państwu przypomnę o grodzie, który znajduje się w Grudku, jednym z tych tak zwanych grodów czerwieńskich, a więc ten obszar był no, też w sferze zainteresowań różnych społeczności, no, powiedzmy od początku neolitu. Są też i starsze zabytki znane, ale mówimy o tym okresie, kiedy to osadnictwo ma charakter stały. Inne tego typu stanowiska, no tu pan wspomniał o krężnicy, ale tu powiem, że cała seria stanowisk i osad, i cmentarzy jest na Płaskowyżu Męczowskim. Lementowice, Karmanowice, Wąwolnica, Las Stocki, krężnica, oczywiście Jara. No, ostatnich lat mamy też ciekawe tutaj takie stanowiska rozpoznane na tzw. skarpie doburzańskiej, Mikulin i Doburzek i inne tam takie punkty osadnicze, czy badane w ramach grantu. Naszego, takie badania robili z naszych absolwentów. Te badania miały charakter też i nieinwazyjny, pozwoliły na przykład potwierdzić szereg takich osad o charakterze obronnym, no ale też takie osady o charakterze obronnym właśnie znamy. I w Grudku takie właśnie urządzenia, powiedzmy sobie, te zabezpieczające badania magnetyczne wykazały i mamy tego typu obiekty, no właśnie z Płaskowyżu, choćby właśnie Lastowski czy Wąwolnica. A więc w pewnym momencie również na Lubelszczyźnie, nie? To jest już czas, powiedzmy tak, przełom 5-4 tysiąclecia, pierwsza połowa 4 tysiąclecia, pojawiają się osady o charakterze takim obronnym, fortyfikowanym. No, one są też położone często na wyniesionych miejscach, czyli z natury obronnych, ale system rowów czy jakichś zabezpieczeń typu płoty też były tym dodatkowym atutem bezpieczeństwa w tej osadzie. Wracając do pana pytania o krężnicę Jaro, otóż jest to też czas, kiedy pojawia się coraz więcej takich zabytków związanych ze sztuką, czyli z takim, no powiedzmy, nie miały one może praktycznego znaczenia, ale pokazywały pewne potrzeby estetyczne tych ludzi. To są często detale z dotyczy naczyń rytualnych. Pan tutaj nawiązał do krężnicy, gdzie mamy taką parę glinianych wołków sprzężonych jarzmem. To było ucho naczynia. I te właśnie wołki rozmaite, wieńczące naczynia pojawiają się dosyć powszechnie w tym rejonie południowo-wschodniej Polski, w kręgu tak zwanej kultury pucharów lejkowatych. Dużo tych osad, których wspomniałam, czy cmentarzysk z Płaskowyża i też w Grudku, ma właśnie taką afiliację kulturową. To jest też społeczność pracująca pod innym względem. Otóż jest to społeczność, która, jak się mówi, wyznawa religię megalityczną, czyli budowała ogromne konstrukcje kamienne, czy kamienno-drewniane, jeśli tego kamienia nie było. Były to też takie świątyń pod gołym niebem, ale my tutaj z Lubelszczyzny takich obiektów nie mamy potwierdzonych. Mamy natomiast potwierdzone grobowce, potężne grobowce, tak zwane megality, jak się często mówi, domy zmarłych. Były to takie formy domów zmarłych, budowane na planie trapezu, prostokąta. Ta konstrukcja opierała się na kamieniu lub drewnie. Tutaj właśnie w tej części często drewno, ponieważ no nie mamy aż tak tych głazów narzutowych, które były tym modulcem podstawowym na przykład na Niżu Polskim. Ale też no, wapień lokalny i później to było przykrywane nasypem ziemnym.

0: dwutorowa, czyli i chów zwierząt, i rolnictwo, a więc korzystano i z mięsa, i też z tych przetworów mlecznych, jakie produkowały zwierzęta, niektóre, czy to jest właśnie ta rogacina drobna, czy też właśnie krowa. I byli to też ludzie, właśnie powiedziałam o tym wykorzystaniu zwierząt, którzy już stosowali do transportu wozy, czterokołowe czy dwukołowe wozy, a więc mogli transportować na większe odległości budulec, ciężki budulec, i to też był spory taki przełom, czy taki skok jakościowy w gospodarce rolniczej.
1: Wspomnieliśmy tutaj właśnie już o tym stanowisku, o krężnicy jarej oraz o tak zwanej kulturze pucharów lejowatych, a w tym miejscu wróciłbym bardzo chętnie właśnie do tego tematu maków, o którym wspomnieliśmy, a to już dlatego wyjaśnię Państwu, bo studenci archeologii, kiedy się zapoznają właśnie z tą kulturą, to jest jeden z takich, moim zdaniem przynajmniej tak to tych 10 lat temu, 12 lat temu sam odkryłem, bardzo fascynujący kwestia bardzo charakterystycznych naczyń, które ta kultura wyrabiała, ale to już na szczegóły oczywiście pani profesor.
0: Dziękuję. Tak, ma pan absolutną rację. Zresztą ten problem fascynuje ludzi. No, narkotyki są niezdrowe, powiedzmy sobie szczerze, i są dzisiaj ogromnym zagrożeniem, ale to zagrożenie, proszę państwa, wynika też z tego, że my mamy, że jest taka, powiedzmy, pewne przyzwolenie na to, większe przyzwolenie społeczne, i odeszły te narkotyki ze sfery wierzeń. W tamtych czasach różne używki, czy też roślinne, czy też właśnie alkohole, piwo, lekkie alkohole, bo jeszcze nie znano wtedy sposobów produkcji właśnie tych niedestylowania, tych mocniejszych właśnie alkoholowych napojów. One były miały charakter rytualny, one były tabuizowane, nie można tak sobie było po prostu, a mam ochotę, to sobie skorzystam. To było przeznaczone tylko albo dla kapłanów, czyli ludzi, którzy byli tymi celebrantami w różnych rytuarach religijnych, a nawet też jeśli były dopuszczane takie używki do szerszego tego społeczeństwa, to tylko w określonych sytuacjach. No i wierzący ludzie szanowali takie właśnie zasady i to tabu. W tych społeczeństwach pierwotnych widzimy, że takie rygory są bardzo ściśle przestrzegane, że rzadko się zdarza, że ktoś sobie pozwala na wykroczenie łamiące takie zasady. No bo tak duża jest ta wiara w moce nadprzyrodzone, że ci ludzie się boją przekraczać pewne granice. Tak, ten mak, czy w ogóle opium, a produkcja opium, powiedzmy sobie, nie jest specjalnie skomplikowana. Nie będę tu teraz Państwu podawała tych zasad, ale to wiemy, że to nie jest trudne, żeby takie mleczko makowe uzyskać. Miał bardzo duże, czy szerokie zastosowanie w tym czasie. O tym świadczą, jak Pan wspomniał, specyficzne naczynia rytualne, jak nawet plasze z kryzą, takie nieduże naczynia, które swoim wyglądem, mniej lub bardziej udatnie, naśladują kształt makówki. I teraz się Państwu, oczywiście też mamy z tych badań archeobotanicznych dowody na to, że ten mak był znany, ale w warunkach tutaj naszych polskich, to też tutaj Państwu powiem, że mamy, to są najnowsze badania, poświadczono już obecność tego opium na ściankach naczyń, w flasz z kryzą, też niektórych miniaturowych naczyń. To są, niedawno to zostało opublikowane, takie badania, które wykonaliśmy wspólnie z medykami z naszej Akademii Medycznej, z Zakładu Medycyny Sądowej. Także wiemy, że to są nie tylko spekulacje, że to nie tylko kształt tych naczyń, ale również poświadczyliśmy już takie właśnie substancje, które wniknęły w ścianki flasz z kryzą i innych naczyń o takim rytualnym charakterze. Jeszcze wracając do tej sztuki przedziejowej, bo tam wiadomo, zdobnictwo, te figurki zwierząt, ale tutaj też powiem, że mamy też przykłady takiej sztuki, która za modela człowieka bierze. Mam właśnie z Lasu Stockiego na Płaskowyżu, mamy postać kobiecą, która też była takim detalem zdobniczym jednego z naczyń rytualnych. No ale mak rzeczywiście odgrywał ważną tutaj rolę, podobnie jak piwo w niektórych kulturach, w niektórych społecznościach tych pradziejowych, a w późniejszym czasie to już bardziej właśnie epoka żelaza, to też przyszła pewnie ta moda, czy ta używka się rozpowszechniła poprzez sprawą właśnie jakichś infiltracji koczowników z terenów ze wschodu. No nas bezpośrednio to przyszło ze steków pontyjskich, więc wiemy, że na przykład u Scytów czy u innych tych ludów konopie były takim rytualnym ziołem.

0: powiedzmy sobie szczerze, rośliną i też mamy tutaj archeologiczne dowody, że one były szeroko, ale też i historyczne, bo tutaj już i historycy greccy o tym pisali, że były on takim ważną rośliną w różnych obrzędach. Może nie zawsze religijnych, ale jednak religijnych także. No, była to taka używka, która pozwalała tym ludziom jakoś, no, nie wiem, łączyć się z bóstwami, jak to żeby użyć języka Indian północnoamerykańskich. Także tak, opium było szalenie istotne.
1: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
2: Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterski Lublin. W tym wydaniu o archeologii województwa lubelskiego. Powiemy m.in. o tym, czym zajmowali się pierwsi ludzie, którzy przybyli przed wieloma tysiącami lat na tereny obecnej Lubelszczyzny.
2: SK Lublin.
3: Rozmawiamy z panią profesor Haliną Taras z archeologii na UMCS. Dzień dobry pani.
0: Witam serdecznie i pana, i państwa.
3: Nie będę ukrywał, że jestem też absolwentem archeologii, więc muszę tutaj od razu zauważyć, że nie będę za bardzo obiektywny w rozmowie z panią profesor, która zresztą była moją promotorką na pracy licencjackiej. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o najstarszej historii, o prehistorii województwa lubelskiego. Powiedzmy o tym, jak wyglądały te najdawniejsze ludy, które się tutaj u nas pojawiły, czym się zajmowały, jak sobie radziły w kolejnych epokach naszej historii. No, chyba zaczniemy od początku, od najstarszych zabytków, prawda, archeologicznych.
0: Oczywiście to jest bardzo szeroki temat, a przynajmniej dla mnie, które... Ja też nie jestem obiektywna, ponieważ pracuję w tym zawodzie od początku, od ukończenia studiów. Jest ten zawód przy okazji też moją pasją, więc jak to bywa z pasjonatami, człowiek subiektywnie, emocjonalnie podchodzi do wielu zdarzeń, do wielu tematów. Wracając do początków osadnictwa na Lubelszczyźnie, spodziewamy się, że jest bardzo odległe. Znaczy mówię spodziewamy się, bo te najstarsze ślady nie są za dobrze udokumentowane, ale mamy przesłanki, aby sądzić, że jakieś grupy, większe lub mniejsze, znaczy nie za duże w tamtych czasach, zapuszczały się w regiony Lubelszczyzny, no jeszcze w paloncie środkowym, czyli powiedzmy sobie, no to jest epoka, która się datuje od 300 tysięcy do 40 tysięcy lat temu, no ale załóżmy, że to nie były aż tak stare, czyli nie w początkach, ale może gdzieś w połowie czy przy końcu tego okresu, w jakichś bardziej sprzyjających odcinkach czasu przybywali tutaj ludzie. Mówiąc o tych bardziej sprzyjających, no mam na myśli to, że to nie był stabilny czas w dziejach Ziemi i w dziejach ludzkości, ponieważ wiązał się z epoka lodowa, więc ze zmianami klimatycznymi, z ochłodzeniami, ociepleniami. W tych najbardziej zimnych okresach no, te tereny były niedostępne. Ale to są tylko przesłanki. Powiedzmy, lepiej udokumentowane mamy już ślady pobytów w tak zwanym górnym paleolicie, czyli mniej więcej do tego 40 tysięcy lat temu. I tutaj przypomnę, czy może powiem o dwóch takich ważnych stanowiskach, bo ciągle jest epoka lodowa i ciągle nie ma tutaj stabilnego osadnictwa. Pierwsze z nich to jest w Górze Puławskiej. Góra Puławska no, obecnie po drugiej stronie Wisły, ale też pamiętajmy, że Wisła też zmieniała swoje koryto. I to jest takie obozowisko, które dokumentuje najstarsze osadnictwo Homo sapiens sapiens, czyli tego gatunku, którym my reprezentujemy ludzie współcześni. To też jest ciekawe, że to stanowisko, czy to obozowisko było badane i jeszcze jakoś tam odsłonięte w okresie międzywojennym przez archeologów warszawskich. I też zabytki z tych badań są w Warszawie. Co my tam mamy? No więc różne narzędzia, naturalnie krzemienne narzędzia, ale też kości zwierząt, na które polowali ówcześni ludzie, polowali ci łowcy, no, mówimy tak trochę łowcy mamutów, ale przecież nie tylko mamuty były tym zwierzętem łownym, ale też to konie, czy inne stadne zwierzęta, które te polowania wtedy były takie spektakularne, ale jeśli się jedno zwierzę upolowało, to tego mięsa było całkiem sporo. No więc no mamy na przykład ognisk, mamy po prostu zestawy narzędzi, kości tych zwierząt łownych. Drugim takim stanowiskiem, o którym chcę przypomnieć, czy też jakoś tak powiedzieć Państwu, to jest, no, jest ono znacznie młodsze. Ono, powiedzmy, jest młodsze o te 25 tysięcy lat, bo datowane jest na około 14-13 tysięcy lat przed Chrystusem. I chodzi tutaj o takie obozowisko z miejscowości Klementowice. Obozowisko, w którym też zaobserwowano kości zwierząt, też między innymi koni, oraz narzędzia krzemienne naprawiane, czy też ślady obróbki, krzemienia po to, żeby jakieś narzędzia wyprodukować. Też jest taka jedna ciekawostka dotycząca tego stanowiska. Otóż stwierdzono tam też obecność ochry. To jest taki najstarszy barwnik, związek żelaza, kopalny zresztą. Te kopalnie ochry są faktem hematytu, bo ochry hematytu są faktem, jeśli chodzi o pasmo Gór Świętokrzyskich, i były wydobywane jeszcze właśnie, wiemy, że na pewno były wydobywane w schyłkowym palolicie. I tam jest taka bryłka, która ma ślady tak jakby ozdób. No, czy my może nadinterpretowujemy to, ale być może jest to rodzaj takiej ozdoby zachowanej właśnie w tamtym miejscu. Oczywiście takich pozostałości pobytów tych łowców, czy łowców mamutów, czy tych dużych zwierząt, czy koni, ale też reniferów, bo pamiętajmy, że klimat się zmieniał, środowisko się zmieniało i też gatunki zwierząt w różnych odcinkach też zmieniały się, w zależności od tego, jakie było pożywienie, jakie było środowisko. Takich pozostałości, takich obozowisk, śladów narzędziowych, pracowni, no mamy bardzo dużo już na Lubelszczyźnie, na przykład w tych rejonach zwydmionych, bo często ci ludzie w takim środowisku się osadzali, bo było sucho, powiedzmy sobie szczerze, to były to tereny bezpieczne powyżej tych zalewowych obszarów. Dokumentują to rozmaite krzemienice tak zwane, czyli takie pola, na których obserwujemy dużo rozmaitych artefaktów krzemiennych, czy też odpadków, czy też takich zabytków, które dokumentują poszczególne fazy procesu produkcyjnego, czy wreszcie narzędzi. Tam też często mamy też i paleniska, czyli były to takie obozowiska, czy też takie niezbyt może trwałe osady, które w tamtym czasie zakładali ci ludzie.
3: Tak, bo tutaj zaznaczmy, że my cały czas mówimy o tak zwanych grupach łowiecko-zbierackich. To jeszcze nie były te grupy ludzi, które zakładały osady, tylko to byli po prostu ludzie w małych grupach, którzy przechodzili z miejsca na miejsce, którzy po prostu szukali jedzenia.
0: Słuszna uwaga, my jesteśmy cały czas w starszej epoce kamienia, czyli jeszcze przed takim stałym osadnictwem i przed nauczeniem się przez człowieka tych sposobów produkcji żywności. Tutaj cały czas mamy żywność, którą trzeba zdobyć z natury, czyli polując na zwierzęta, łowiąc je, czy też używając jakiejś broni ostrej, czy też zbierając naturalne jakieś pokarmy roślinne, czy na zwierzęce, przez zbieractwo muszli. Muszle były też ważnym pokarmem w tamtym czasie. I to jest ten czas, kiedy jeszcze ten człowiek nie zagrzewał miejsca długo w jednym środowisku, tylko poszukiwał tych pokarmów, i jak zwierzęta wędrowały, to i człowiek za tymi zwierzętami musiał się przemieszczać, żeby mieć cały dopływ do jedzenia, powiedzmy sobie. Ale to jest też czas, kiedy nie tylko polowano, oczywiście mamy ślady na jakieś potrzeby estetyczne, pojawiają się ozdoby, czy z muszli, czy z bursztynu w tym czasie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ci ludzie się bawili, jakie mieli formy rozrywki, ale też już u schyłku paleolitu są pierwsze, u nas na Lubelszczyźnie, bo oczywiście w innych obszarach i wcześniej, ale mam pierwsze jakieś pochówki, więc to jest też taki dla archeologa ważna płaszczyzna do badań kultury tego człowieka. Natomiast najciekawsze tak naprawdę, to co się dzieje tutaj, zaczyna się w momencie pojawienia się rolników. Czyli od tego czasu, kiedy żywność jest produkowana i z tą produkcją żywności wiąże się też takie zasiedlenie trwalsze poszczególnych obszarów. Wyobraźcie sobie Państwo rolnika, który będzie wędrował. Hodowca bydła może, czy też zwłaszcza jakiś owiec, czy kóz, czyli tych takich stworzeń, które można wypasać właśnie w taki sposób wędrowny. Ale jeżeli się ziemię uprawia, to trzeba tutaj pilnować tego, co tam się na tej ziemi posiało, zasiało, i żeby zebrać możliwie najlepszy plon. I to jest też czas, kiedy stopniowo zauważamy powiększanie się tych areałów osadniczych. powiedzmy, produkcja żywności, ale też ta żywność produkowana to nie był jedyny posiłek, bo w dalszym ciągu korzystano z darów natury. Dawała czasami, no, jeśli żywności było dosyć, no to miało to wpływ na wzrost demograficzny. W związku z tym poszerzały się też stopniowo jakieś te takie ekumeny, w których człowiek gospodarował i żył.
3: Wspomniała Pani o tym, że przyszli rolnicy. Zauważmy tutaj, że faktycznie ta technologia rolnictwa została tutaj przyniesiona przez innych mieszkańców. I jak archeologia, jak historia to tłumaczy? Skąd oni się tutaj wzięli?
0: No tutaj też już jakichś nowych mitów nie tworzymy, ponieważ od dawna wiemy, że to ci ludzie przywędrowali z południa przez Kotlinę przez Brawę Morawską, przez Kotliny Karpackie, no konkretnie z Moraw, czy też no, z rejonów tam słowacko-węgierskich i właściwie przyszli już z pewnym takim pakietem umiejętności. To nie jest tak, że oni tutaj musieli startować od zera. Oni wiedzieli, w jakich obszarach im się najlepiej mieszka. Szukali na przykład gleb żyznych, wyżyn lesowych, takich miejsc, które nie były jakimś takim starym, gęstym borem porośnięte, tylko jakimiś świetlistymi dąbrowami, gdzie no, łatwiej było te tereny jakoś kolonizować. A więc wiedzieli, jak sobie radzić w takim właśnie środowisku wyżyn lesowych, bo z takich właśnie obszarów przybyli. Mieli określony już taki zasób umiejętności. Ta gospodarka rolna była dosyć prosta, no bo to była na początku taka kopieniacza uprawa ziemi. No, dopiero trzeba było tam za 2-3 tysiące lat, żeby powiedzmy upowszechniła się taka gospodarka, no może około 1,5-2 tysięcy, przesadziłam z tymi trzema, żeby się taka gospodarka bardziej no, złożona upowszechniła, czyli z wykorzystaniem siły pociągowej zwierząt, ale o tym za chwilę. Były te społeczności, które jak nazywane są, bo to nie tylko na terenach polskich, ten typ kultury, czy ten typ gospodarczy się pojawia, społeczności kultury ceramiki linearnej, czy tu u nas w Sęgowej Rytej. A więc uprawa podstawowych zbóż, pszenicy, jęczmienia, kilku gatunków, no i chów zwierząt, czyli krowa głównym tym zwierzęciem ważnym, ale też i drobniejsze typu koza, owca, także świnia, może ta hodowla świni też nabierała znaczenia w późniejszym czasie. No ale też umieli, mieli też pewne techniczne umiejętności nowe, a więc produkowali naczynia ceramiczne. To było coś nowego na tym terenie, jak też potrafili produkować przędzę, czyli uprawiali taką roślinę jak len, ale też i wełna zwierzęca była podstawą do produkcji nici, a dalej z tych nici na prostych krosnach wytwarzano płaty tkanin. No i wiele jeszcze innych roślin ważnych, na przykład strączkowe niektóre rośliny, powiedzmy groch, czy też no, mak również w tym czasie jest znany. No też do końca nie wiem, na ile to było uprawiane, na ile pozyskiwane z natury, no ale o maku jeszcze Państwu powiem troszeczkę przy innych zagadnieniach, bo no, to jest nie tylko roślina, której można, nie wiem, olej produkować, choć nie mamy dowodów na to, że w tym czasie to, tak wykorzystywano, ale przecież jest to też roślina lecznicza, która była no i powiedzmy sobie rytualna. W późniejszych czasach to bardzo ładnie jest widoczne, kiedy ten opium smaku odgrywało ważną rolę w różnych religijnych obrzędach.
3: A Pani Profesor, jak wyglądał w tamtym okresie obrządek grzebalny? Bo to jest ta dziedzina ludzkiego życia, z której my archeolodzy dużo się dowiadujemy.
0: No też w tamtym okresie, czyli no też szeroko trzeba do tego podejść, ten obrządek pogrzebowy też się zmieniał w różnych kręgach kulturowych. No, wynikało to z tradycji, z systemów religijnych, jakie tworzyli ci ludzie, więc sposób traktowania zmarłych, zwłok zmarłych, no, był ściśle związany, podobnie jak i dzisiaj, z naszymi wierzeniami, w dużej mierze tego zależy. Wobec na Olicu no, obowiązywała taka zasada niepalenia zwłok. Nie w neolicie, w tym czasie, i wczesnym neolicie i troszeczkę później. To zdarzały się, oczywiście były wyjątki od normy. Od tej normy. Wcześniej w mezolicie, czy też jeszcze w słuchu paleolitu mamy lepsze przykłady, na przykład ciało palenia. z północno-wschodniej Polski czy z centralnej. Ale w epoce neolitu stosowano inhumację. To takie, chciałabym, jest to też taki wyraz czy manifest wierzeń tych wielką bogini, wielką matkę, czyli składano zmarłych niespalonych pozycji embrionalnej najpierw, czyli takiej płodowej, powiedzmy sobie, jakby powrót do łona bogini, matki, który umożliwiał, może tak jak sobie wyobrażamy w przekonaniu tych ludzi, jakieś powtórne narodziny. I ten sposób chowania zmarłych w zasadzie obowiązuje przez cały neolit, młodszą epokę kamienia i również początki epoki brązu. Dopiero właśnie później, w młodszych odcinkach epoki brązu, no gdzieś tam XIV-XIII wiek i następne, następuje taka no, rewolucyjna zmiana w podejściu do tych rytuałów grzebalnych z korzyścią dla ciałopalenia.
1: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
2: SK Lublin News.
4: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Rugby w Lublinie ma się coraz lepiej i to nie tylko wśród mężczyzn. Dziewczęca drużyna Amazonki Rugby Lublin ma już na swoim koncie 2 tytuły mistrzyń Polski. W tym magazynie usłyszycie więcej o tej dyscyplinie sportu. Mówi Robert Ciechoński, trener dziewczęcej drużyny Amazonki Rugby Lublin.
3: To ile w zasadzie ma pan zawodniczek w klubie, tak łącznie ile tych dziewcząt ćwiczy?
5: Około 40 tak naprawdę, tylko to są w różnych rocznikach. Zaczynamy już od 2014 roku, 13, 12, 11, 10 i na tym przestajemy. Na chwilę obecną, ponieważ no, mamy za małą ilość zawodniczek, żeby rozpocząć zmagania w rozgrywkach seniorskich, a w Polskim Związku Rugby nie ma takiej kategorii do lat 18, do 20 czy do 21. Dziewczyny, które kończą grać w U16, czyli w obecnym roku rocznik 2009, już przechodzi i rozpoczyna rozgrywki w rozgrywkach seniorskich.
3: Czy to są dziewczyny tylko z Lublina, czy z okolicznych miejscowości też? Czyli kto tak naprawdę może się tym zainteresować?
5: Tak naprawdę to mamy bardzo dużą ilość osób ze szkoły podstawowej w Tomaszowicach, tam gdzie uczę, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, od 20 paru lat tam zaszczepiłem tę dyscyplinę, no i tam mamy swoje marzenia, swój cel, który sobie postawiliśmy i za 5 lat te właśnie roczniki 2014-13 będą walczyć o medal Mistrzostw Europy do lat 18. Taki mamy cel i te dziewczynki no, świetnie realizują nasze założenia, na które się umówiliśmy.
3: To jeszcze kwestia nazewnictwa, bo wiem, że mówi się zarówno rugby, jak i rugby i wiem, że obie te formy są poprawne, tylko w zależności od tego, skąd wzięliśmy to słownictwo, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Francji?
5: Oczywiście, że z Anglii. Jest nawet miejscowość Rugby, więc i wszyscy rugbyści w Polsce wolą rugby, wymowę rugby, natomiast poprawna jest i rugby, i rugby.
3: No właśnie, bo jednak częściej słyszy się tak wśród osób, które no, nigdy nie trenowały albo nie oglądały właśnie meczów rugby, właśnie rugby. Czyli nie obrażacie się, jak też ktoś powie po prostu przez was rugby?
5: Nie, absolutnie. Dla mnie im więcej się mówi o rugby, rugby, rugby, dla mnie to jest radość, miód na moje serce. Natomiast dyscyplina jest tak mało jeszcze tutaj popularna w Polsce, no, ale na całym świecie jest bardzo, bardzo rozpowszechniona. Ja byłem na meczach w Irlandii, we Francji na Pucharze Świata, więc no, stadiony są wypełnione, nie ma miejsca jednego wolnego, więc no, to jest radość widać takie przedstawienie na boisku.
3: Jak to wyglądało te 20 lat temu, kiedy pan rozpoczynał no właśnie szkolenie w rugby dziewcząt? Jak to w ogóle wyglądało? Skąd się u pana wzięło zainteresowanie tą dziedziną sportową?
5: Prowadziłem do szkoły taką bezkontaktową odmianę rugby. Mieliśmy swoje sukcesy w turniejach ogólnopolskich. Tam 3 razy zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, tak można powiedzieć. No i w końcu przyszedł czas, w którym sobie powiedzieliśmy, no okej, chłopcy mają co robić ze sobą, mogą iść do klubu budowlanych, natomiast dziewczynki tutaj no, nie było gdzie skierować. I to były głównie moje uczennice właśnie z gminy Jastków, ze szkoły z Tomaszowic. No i podjęliśmy wspólną taką decyzję, trochę z moim mocniejszym akcentem, żeby założyć sekcję i zacząć grać.
3: Rozumiem, że znalazło się już 20 lat temu tych kilkanaście zawodniczek, które chciały być tym zainteresowane, bo może miały już dość cały czas siatkówki albo unihokeja.
5: Tak, mieliśmy dziewczyny i z zapasów, z judo i mieliśmy dziewczyny, które z zagranicy przyjeżdżały i gdzieś tam liznęły sportu, bo i Ukrainki przecież tak samo grały u nas. Ogólnie super, jeżeli dzieciaki trenują, natomiast fajnie jest, jak te dziewczyny są bezpośrednio, mogą przychodzić i systematycznie uczestniczyć w procesie treningowym, no bo to jakby jest częścią gwarancji sukcesu.
3: No właśnie, jak to u Was wygląda z tymi treningami? Czy na WF-ie też ćwiczy się elementy rugby, czy to już tylko i wyłącznie po szkole dziewczyny muszą po prostu trochę poćwiczyć?
5: Na WF-ie wykorzystuję takie gry i zabawy ożywiające przed właściwą lekcją, natomiast wszystko robimy na treningach.
3: Czy jak to wygląda na WF-ie? Rzucanie piłką?
5: No nie, no organizuję zabawy, takie ożywiające z piłeczką, więc muszę uczestniczyć w tych zajęciach, natomiast później przechodzimy do właściwej lekcji. Jeżeli to jest gimnastyka, to gimnastyka, jeżeli koszykówka, to koszykówka.
3: To ile tych w trakcie tygodnia treningów rugby dziewczyny mają?
5: Ja dałem możliwość swoim zawodniczkom i zawodnikom, bo już od dłuższego czasu mamy również zawodników, a ja nie wyrzucam nikogo z zajęć. Jeżeli przyjdzie chłopiec do nas, to super. Mamy bardzo fajnych paru chłopców, którzy trenują, więc szansę dałem i możliwość trenowania od poniedziałku do soboty włącznie, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Wiadomo, jak jest z młodzieżą, wiadomo, jak jest z obowiązkami szkolnymi. Czasami nie może przyjść na trening w poniedziałek, więc przychodzi we wtorek, w środę i ta systematyka jest dość spora już w procesie szkoleniowym, tym od najmłodszych lat.
2: SK Lublin.
3: No to teraz jeszcze tak bardzo prosto powiedzmy o zasadach rugby dla osób, które totalnie nic nie wiedzą o rugby, tak jak ja na przykład, niestety ja wiem, że jest piłka w kształcie jaja. Dobrze mówię. A generalne zasady? Po ilu zawodników? Ile trwa mecz? No, takie ogólne zasady.
5: My gramy w odmianę olimpijską, czyli rugby 7, rugby 7 po polsku. Mecz trwa dwa razy po 7 minut. No i w tej kategorii do lat 16, według moich obliczeń, właściwej gry to jest 3 minuty 15 sekund do 3:30. Tak musimy przygotować zawodników. Oczywiście wzrastając wraz z wiekiem, ta wydolność, wytrzymałość musi być dużo, dużo większa, bez przerw na auty, młyny i tak dalej. No i proste, tak naprawdę proste są zasady na pierwszy rzut oka. Trzeba podawać piłkę do tyłu, można w bok, można rękami, można kopać w każdym kierunku, do przodu też. Kopnięcia zaliczają się od stawu skokowego do wysokości kolana. Jeżeli będzie kolana, to już będzie przód, powyżej kolana to również przód, ale już odbicie głową do przodu nie będzie przodem. No i przykładamy, jeżeli przyłożymy piłkę na polu przyłożeń.
3: Czyli na samym końcu boiska w strefie przeciwnej drużyny.
5: Dokładnie tak. To jest 5 punktów. No i w tym momencie możemy podwyższyć o kolejne 2 punkty. Zawodnik musi wykonać drop gola, czyli piłka najpierw musi się odbić od murawy i dopiero musi być kopnięta i zawodnik musi trafić tą piłką między słup.
3: Takie powieszone trochę wyżej, z tego co kojarzę.
5: Dokładnie tak, nad poprzeczką.
3: To jest jedna możliwość na zdobycie punktów, a jeżeli, no wiemy, dużo się dzieje w trakcie meczu i chcemy zdobyć jakiekolwiek punkty, no to wystarczy przyłożenie, tak?
5: Wystarczy przyłożenie, może być jeszcze w trakcie gry drop goal, czyli tak samo wygląda to tak jak podwyższenie, czyli piłka najpierw musi być odbita od murawy, później kopnięta nad poprzeczką między słupami.
3: To jest sposób na zdobycie punktów, a co jako obrońcy możemy zrobić? Czy możemy łapać przeciwnika?
5: Tak, dokładnie. Osoby, które nie mają doświadczenia, nie oglądały nigdy meczu, wydaje im się, że ta gra jest niepoukładana i bez zasad. World Rugby idzie cały czas do przodu, te zasady są jasno określone. Wykonujemy jako obrońcy szarże. Szarża musi być poniżej linii barków, więc bezpieczna. My jako trenerzy zwracamy szczególną uwagę na bezpieczne pady, tak żeby przeciwnikowi, zawodnikowi nic się nie stało. To trenujemy dość często, aż przychodzi taki moment, że upadanie jest przyjemnością.
3: No tutaj z pewnością nasi słuchacze bardziej będą kojarzyli strój zawodników futbolu amerykańskiego, czy ten cały taki pancerz, a w rugby czym się zabezpieczacie?
5: W rugby zabezpieczamy się, to właściwie jest ochrona na zęby, czyli tak dokładnie taka sama, jak używają bokserzy. Od czasu do czasu ja jestem zwolennikiem, żeby jak dzieci rozpoczynają swoją zabawę w rugby, mimo wszystko zakładały takie kaski piankowe, to jest taka pianka około tam 5 mm do centymetra. Miękka pianka, tak żeby w fazie takiej zderzenia, nie wiem, choćby z łokciem, albo z kolanem, albo z ziemią, żeby było bezpiecznie. To tak jak jazda na rowerze, czy jazda na nartach. Powinny dzieci używać w tej pierwszej fazie, ponieważ te jeszcze ruchy dzieci nie są skoordynowane dobrze i jeszcze nie wiedzą, jak to zrobić.
3: Kto może się zainteresować rugby? Czy trzeba mieć trochę masy mięśniowej, czy takie osoby, powiedzmy, trochę chudsze, ale bardziej zwinniejsze, też mają miejsce w drużynie, czy właśnie trzeba koniecznie jednak trochę mieć mięśni?
5: Ja nikogo nie wyrzucam z zajęć, wręcz przeciwnie, wszystkich zachęcam, motywuję jak tylko mogę, bo wiem, że jeżeli będzie dziecko systematyczne, bez względu jak wygląda, jaką ma wagę, jaką ma szybkość, czy jest silna, czy nic nie robiła i leżała wcześniej na kanapie, ja zachęcam wszystkich, bo to jest być może ten moment, gdzie wszystko może zmienić w swoim życiu i rozpocząć super przygodę, bo rugby daje dużo możliwości. Jest mnóstwo wyjazdów, poznaje się przyjaciół, nie tylko w drużynie, ale w całej Polsce. No ja mam taką zawodniczkę, która skończyła grać w rozgrywkach U16. Przez chwilę trenowaliśmy tutaj w Lublinie, braliśmy udział w rozgrywkach seniorskich, no ale zdobyła maturę, ukończyła szkołę średnią, no i na studia pojechała do Krakowa. No i w tej chwili gra w Krakowie, trenuje w Krakowie, więc myślę, że to jest to fajne, że jako trenerzy wpajamy na treningach w procesie szkoleniowym, że w rugby walczymy na boisku. Poza jesteśmy przyjaciółmi, może za dużo powiedziane, ale naprawdę kumplujemy się, kolegujemy się, wszędzie mamy w całej Polsce znajomości, gdzie nie pojedziemy, tam dzieciaki, czy już później jako dorośli możemy pójść do tego klubu, trenować i na pewno każdy klub ucieszy się i będzie pozytywnie nastawiony.
3: To jeszcze jedna kwestia, która mi przyszła na myśl. Jak u Was wygląda zaplecze sportowe klubu Amazonek? Czy może jeszcze szukacie sponsorów?
5: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o sponsorów, bardziej takie osoby, które mogą nas wspomóc, zawsze z uśmiechem przyjmiemy każdą złotówkę, każdą pomoc, każdy nawet uśmiech i dobre spojrzenie i dobrą myśl skierowaną w kierunku właśnie nas, Amazonek. Chcemy się rozwijać, to są duże koszty, zgrupowania, wyjazdy, noclegi na turnieje. Nie możemy wstać o 3 rano w tej kategorii wiekowej, pojechać, nie wiem, 300 kilometrów i zagrać turniej, bo to dorosły by tego nie wytrzymał, więc koszty są duże, stroje, które kupujemy, tak samo są drogie, piłki, no w dzisiejszych czasach wszystko kosztuje tak naprawdę.
4: W jaki sposób się z wami skontaktować, jeżeli ktoś z rodziców albo też naszych młodych słuchaczy chciałby do was dołączyć i zacząć ćwiczyć rugby?
5: Profil Amazonek Rugby Lublin lub strona fanpage Aktywni Lublin. Zachęcam wszystkich, naprawdę, choćby na jeden trening można przyjść z dzieckiem, można przyjść samemu, tak? Możemy pobawić się tą piłką, żeby zobaczyć, poczuć atmosferę. Na początku jest zawsze taka myśl, już z doświadczenia wiem, a czy ja sobie poradzę, to nie jest dla mnie, to nie jest dla mojego dziecka, tam jest za dużo walki, ale tak naprawdę dzieciaki walczą w mikrusku i już ja jeżdżę z takimi właśnie najmłodszymi adeptami, czyli od 5 roku życia, 5, 6, 7 lat jeździmy, grają w kontakcie, więc to jest wspaniałe. Oprócz tego trzeba przyjść na ten trening, powiedzieć sobie, dam radę i na pewno my jako klub, my trener czy koleżanka, kolega z zespołu na pewno nas wesprze.
4: No i zachęcamy my też. Dzięki bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Amazonki Rugby Lublin każdego roku uczestniczą w serii turniejów. W ciągu roku jest ich 6, 2 jesienią oraz 4 wiosną.
2: Eska. Eska.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Reklama.
1: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
2: SemperMed. Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną. Rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl.
3: Jesteśmy na językach całego miasta.
2: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
3: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
4: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
5: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca, ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
8: I po reklamie.

0: Reklama. Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
1: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
0: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
4: I po reklamie.

zamykać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la